0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw w podpoznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył w własnym paliwie, we wlewie paliwa, nietypowe urządzenie z kablami. Co ustalili śledczy, o tym Benjamin Kubek-Piłat.
1: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną, podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień, został aresztowany na 3 miesiące.
2: To są fakty RMF FM.
0: Ceny paliw nas przerażają, tak przyznają kierowcy. Padł już historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8,22 zł. Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7,55 zł.
3: Bardzo dużo. Dla mnie to jest, tak jak na jednoosobową firmę, dla mnie to jest bardzo dużo. Odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki wszystko muszę płacić.
4: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No, obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
5: Mniej pan jeździ?
4: Tak, zdecydowanie mniej.
5: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
3: No, na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, żeby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moje zdanie.
6: Powinni włączyć znów tą tarczę.
5: Ona mocno pomagała?
6: No, zmniejszyła trochę te ceny paliw, człowiek się czuł bezpieczniej.
0: Komentowali wczoraj klienci stacji benzynowych w Warszawie, a z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Przenosimy się teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Tam ochotnicy zdawali wczoraj testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny, pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
7: Ale sklarujcie sobie tą stazę. Przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
8: Na czym polega to ćwiczenie?
9: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
8: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
9: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
10: Kończyna prawa dolna. Gotów?
11: Gotów.
10: Ćwicz.
0: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie do osób w wieku 18-35 lat, poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. A to dlatego, że uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z 3 turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
2: Kryzys energetyczny w faktach RMF FM.
0: A krytyczne dla systemu energetycznego są godziny wieczorne. W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna w najbliższych dniach będzie wystawiona na poważną próbę.
12: Jak to właściwie wygląda teraz w praktyce? Jak wyglądają nasze zasoby energetyczne? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów, która właściwie już się zaczęła?
13: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują. Kończy się to tym, że ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji zero. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować. Są uruchamiane odpowiednie procedury, są uruchamiane odpowiednie rezerwy. Jak będzie potrzeba, to też staramy się aktywować redukcję zapotrzebowania. Na Węgrzech w sytuacji takiego bardzo głębokiego deficytu i tego ryzyka odstawienia bloków jądrowych, które pokrywają połowę zapotrzebowania, administracja publiczna wezwała odbiorców do takiego wolontarnego, jakby z własnej woli, ograniczania zapotrzebowania w tych krytycznych godzinach wieczornych po to, żeby nie pogłębiać kryzysu. I takie w sytuacji, gdy widzimy, że jest problem i może być problem, który go nie pokonamy, no to wtedy też byśmy do takich rzeczy się odwoływali. Ja przypomnę może w tym kontekście też kryzys energetyczny po wybuchu wojny na Ukrainie. Też były problemy, że była mroźna zima, były problemy z dostępem gazu i bardzo wiele krajów w Europie wezwało administrację do ograniczenia redukcji. My też robiliśmy takie rzeczy po to, żeby pomagać sobie. W tym przypadku dzisiaj mamy przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, rynek mocy, mamy dostawy na moce wytwórcze, mamy zdywersyfikowany miks, mamy jednostki węglowe, jednostki gazowe, mamy OZE, mamy fotowoltaikę, która bardzo ładnie przeprowadza nas przez ten szczyt dobowy, kiedy akurat najbardziej świeci słońce. Mamy też źródła wiatrowe, więc za pomocą tego miksu zdywersyfikowanego oraz mocy wytwórczych, które są przez nas dysponowane, potrafimy zapewnić stabilną pracę systemu.
12: Czyli w najbliższym czasie żaden deficyt nam po prostu nie grozi? Czy tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć?
13: Powiem tak, kontraktujemy moce wytwórcze w takiej wysokości, jaka jest nam potrzebna, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Mamy teraz rynek mocy zakontraktowany do końca roku 2030. Negocjujemy z Komisją Europejską przedłużenie rynku mocy na kolejne lata, ale w tym okresie od dziś do końca obecnej dekady mamy wystarczające moce wytwórcze. Oczywiście, co się zdarzy w przyszłości, czy przyjdzie jeszcze bardziej sroga zima, czy będziemy mieli kumulację jakichś bardzo nieprzewidywanych awarii jednostek wytwórczych, tego nigdy nie można wykluczyć, ale generalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by być przygotowanymi.
12: Ale mówiąc tak tylko o tym czasie teraźniejszym, tak to ujmijmy, teraz mamy tą falę upałów, zawsze pojawia się takie właśnie pytanie o to, co będzie, czy coś może zakłócić te dostawy energii. Mieliśmy do czynienia m.in. w Kozienicach, gdzie ta praca elektrowni musiała zostać częściowo wstrzymana. Czy to jakoś wpłynęło na ten właśnie rynek mocy?
13: Tak, faktycznie wczoraj mieliśmy akurat ogłoszenie okresu przewołania, czyli jak to się mówi, aktywowaliśmy rynek mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszyscy, którzy takie kontrakty mają z nami podpisane, czyli także elektrownie systemowe, także elektrownie Koźnice, także elektrownie Połaniec i inne elektrownie w kraju, no musiały przedstawić się do dyspozycji PSE, czyli pokazać nam dyspozycyjność. Sytuacja była taka, że te jednostki miały ograniczenia ze względu na warunki eksploatacyjne i te ograniczenia po aktywacji rynku mocy musiały zdjąć po to, aby uniknąć kar, które by zostały na nich nałożone za nierealizację obowiązków mocowych. No i tak się wydarzyło, jednostki przedstawiły się do dyspozycji, my mogliśmy je uruchomić i zapewniliśmy odpowiednią rezerwę mocy na wieczór. Jak to będzie w kolejnych dniach, to zobaczymy. Na dziś, tak jak premier wspominał podczas konferencji prasowej, nie mamy problemu na godziny wieczorne. Nadwyżka mocy jest dziś wieczorem taka sama bez aktywacji rynku mocy, jak wczoraj po aktywacji rynku mocy, w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania tych działań.
12: Na których źródłach mocy możemy najbardziej polegać? To znaczy, czy to są właśnie odnawialne źródła energii, czy jednak właśnie tutaj ta dywersyfikacja ma znaczenie?
13: Znaczy, oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy, ale na przykład na generacji fotowoltaicznej możemy polegać bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ona jest bardzo powtarzalna. No, ale ona ma ograniczenie w czasie, tak? Generacja fotowoltaiczna jest dostępna tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Czyli wieczorem akurat następuje spadek tej generacji. Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe. to są te dziś, dziś, czyli w obecnym czasie największe wyzwania. Okres przywołania wczoraj ogłosiliśmy na 2 godziny, więc mamy ten okres krytycznych 2, 3, 4 godzin.
12: Które tak tylko gwoli wyjaśnienia dla osób, które być może nie znają tej nomenklatury, ten okres, jak pan...
13: Okres przywołania. Okres aktywowania rynku mocy, czyli okres, w ramach którego odwołujemy się do zobowiązań, które zawarliśmy z dostawcami mocy, żeby pokazali swoją dyspozycyjność. Więc mamy te nasze wyzwania największe, to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika. Ale tak jak powiedziałem, fotowoltaika jest bardzo korzystna w sytuacji szczytu dobowego, czyli tych godzin wokoło południa. Wieczorem fotowoltaika gaśnie, musimy uruchamiać inne bloki. W związku z tym uruchamiamy jednostki gazowe, węglowe, takie jakie są dyspozycyjne. W przyszłości, po tym jak już te wielkoskalowe magazyny energii dla naszego systemu zostaną dołączone, aktualnie trwa proces inwestycyjny i wiele firm takie jednostki oddaje do eksploatacji. Już w ostatnich kilku tygodniach parę ładnych set megawatów w takich jednostkach bateryjnych zostało oddane do eksploatacji. W perspektywie kolejnych kilku lat dodamy ich no mniej więcej tyle, ile wynosi dzisiaj moce wiatrowe w Polsce.
12: Czyli taka sytuacja jak teraz pokazuje, że właśnie no, OZE to są bardzo dobre źródła energii, ale do czasu, właśnie jeżeli przychodzi ten wieczór i jest to zapotrzebowanie zwiększone podczas takich upałów, no bo też mamy tropikalne noce, podczas których to zużycie energii jest znacznie większe, no to wtedy jednak ważne jest to, żeby polegać na tych zdywersyfikowanych źródłach.
13: Tak, dokładnie. Każde źródło ma swoje miejsce w systemie. Fotowoltaika odgrywa dobrą rolę w sytuacji, gdy świeci słońce, ale poza tym okresem, a on trwa przez cały rok, każda noc oraz cały okres jesienno-zimowy, potrzebujemy innych źródeł wytwórczych. W Polsce największy szczyt zapotrzebowania jest właśnie w zimą, na jesieni i wtedy najlepiej z reguły pracują moce wiatrowe i wtedy potrzebujemy wtedy moce wiatrowe, które w systemie byłyby bardzo przydatne.
0: Wyjaśniał Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Rybskim.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu RMF FM. Dobranocka w RMF FM.
14: RMF FM zawsze z wami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: W Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Tylko jedna noc. I w studio Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Poprawiaj mnie, bo ja wiadomo, że mogę nie pamiętać, ale było tak, 9,5 tygodnia, nawet 500 dni miłości było. 2 tygodnie na miłość były. Był też One Day, One Fine Day. Czyli noc na Manhattanie, a teraz mamy One Night Only, tylko jedną
3: one
2: noc.
3: Night only,
2: ale tak, chyba nie chodzi o jakąś taką krótką, wyjątkową relację w porównaniu z tamtymi filmami.
3: No właśnie to jest tak, że to jest tylko jedna noc, ale oni szukają miłości na całe życie. On ma na imię Owen, a ona ma na imię Ellie, są singlami i szukają coś rzeczywiście, czegoś więcej niż przelotnej przygody. Poznają się, potem następuje seria pomyłek, których oczywiście opowiadać nie będę, bo to tak jakby zaspoilerować i opowiedzieć, i skończyło się tak. Nieoczekiwane zwroty akcji też się pojawiają. Reżyserem tej komedii, która właśnie miała premierę w Nowym Jorku, jest Will Gluck, a filmową parę grają Monica Barbaro, możecie ją znać z Top Gun Maverick chyba, i Callum Turner. Razem z Willem i Moniką stworzyliśmy takie fajne trio. Po prostu biegaliśmy po Nowym Jorku, bawiąc się każdego wieczoru. Otaczała nas niesamowita obsada, która nieustannie nas rozśmieszała. I to był wspaniały czas, tak mówił aktor na premierze w Nowym Jorku właśnie. Ten film wchodzi na razie do kin w USA, a w polskich kinach będzie 14 sierpnia. To jest przyszły piątek, prawda? Chociaż są już od jutra pokazy przedpremierowe.
2: Oceniając tak barwę głosu pana Callama Turnera, to nadawałby się na Bonda, taki troszkę zawadiacki, prawda? I tak. Mówiłaś już w faktach, obiecywałaś, że opowiesz, czy będzie nowym Bondem. Wiadomo, coś więcej, jego szanse rosną.
3: No właśnie, pytań na świecie kina. Ja myślę, że to jest w ogóle teraz, jak już wyszła Odyssea, nowy Spider-Man, to być może jacy będą nowi Avengersi Doomsday, to jest ważne pytanie, ale najważniejsze pytanie na dziś, na 6 sierpnia w świecie kina brzmi, kto zagra Jamesa Bonda po Danielu Craigu. Ten brytyjski aktor, od niedawna mąż wokalistki Dua Lipy, on jest jednym z głównych faworytów, tak, Callum Turner, i w mediach, i u bookmacherów, ale jak obiecuje producentka Amy Pascal, ta sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Bardzo pani dziękujemy, naprawdę poczekamy do końca roku. W ubiegłym roku, to tylko tak krótko przypomnę, skąd to oczekiwanie i taka jeszcze niepewność, bo tak, w ubiegłym roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda i tym samym zaczął się taki zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Reżyserem będzie Kanadyjczyk, ten od Dune, Denis Villeneuve, to wiemy. Casting do roli Jamesa Bonda trwa. To też wiemy, tak trochę nieoficjalnie, ale trwa. Właśnie teraz w sierpniu, w połowie sierpnia mają być takie już zaawansowane testy kamerowe, a do tej finałowej grupy przeszło 5-7 osób. Tam jest Callum Turner.
2: Sporo wciąż. Ja bym na niego stawiał. Wiesz z jakich powodów? Z geopolitycznych, wyobraź sobie.
3: Brytyjczyk biały, tak?
2: Nawet nie, z geopolitycznych, bo sobie myślę, że tak. No jak on ma 36 lat, a tak? Część tych konkurentów to w ogóle 30 ma ledwie, no to czasy są teraz takie, że ten najdzielniejszy agent króla to chyba nie będzie miał 27 lat, prawda?
3: Tego nie wiem, ale być może jest coś na rzeczy. Są i powiem tak, w tym gronie 5-7 osób są i młodsi, i starsi, więc on jest taki just in the middle. Do końca roku wszystko ma być jasne, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Każdy ma pewnie swojego ulubionego Bonda, więc na koniec ci jeszcze zapytam, czy ty masz swojego? Jakbyś miał wymienić jednego aktora, który przychodzi ci do głowy, kiedy mówisz James Bond, taki twój ulubiony.
2: No, odruchowo mam Sean Connery chyba.
3: Okej. Okay. Teraz ty zapytaj mnie.
2: No dawaj.
3: Daniel Craig. Dziękuję.
2: No Daniel,
3: jak zawsze.
2: Daniel Craig, jak zaczynał, to chyba wracając do tej geopolitycznej obsesji, to chyba miał już 40. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta o nowym Bondzie i o komedii romantycznej, która właśnie miała swoją premierę. Bardzo dziękuję.
1: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Aleksander Zamojski i Roma Słecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Po kłótni z Romą Arek Namirski nie mógł znaleźć sobie miejsca. Miała rację, popełnił błąd. Nic dziwnego, że się na niego wściekła. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć tego, co zrobił. Kraszewscy nie powinni się dowiedzieć o śmierci córki z mediów, ale pisząc w ogóle się tym nie przejmował. Chciał być pierwszy. Kierował się wyłącznie własnym interesem. Internauci zaczęli podawać artykuł dalej, a w kryminalnym świadku o Arku znów zrobiło się głośno. Tylko że rozgłos wcale go nie cieszył, bo spieprzył sprawę z Romą. Postanowił to naprawić. Wszedł do redakcji i ruszył do gabinetu naczelnej. Lubiła go i ceniła jego pracę. Dzięki podcastowi i popularności w internecie jego artykuły w Głosie Tomaszowa lepiej się klikały. Dlatego liczył, że przystanie na jego propozycję. Zapukał i wetknął głowę do pokoju. Cześć, powiedział. Masz chwilę? Małgorzata Fabianowicz gestem zaprosiła go do środka. Przy uchu trzymała telefon, więc usiadł przy biurku i czekał, aż skończy rozmowę. Dobiegała 60, ale wyglądała 10 lat młodziej. Miała gęste blond włosy spięte w kok i plisowaną bluzkę, która odsłaniała trochę za dużo. Odwrócił wzrok, by nie zerknąć w rowek między jej piersiami. Napisz to na CITO i wyślij do mnie przed południem, rzuciła do rozmówcy i nacisnęła czerwoną słuchawkę. Odłożyła smartfon na biurko. Co cię do mnie sprowadza, kochany? Arek odchrząknął. Wiedział, że ta rozmowa nie będzie łatwa. Mam temat, który mógłby cię zainteresować, wyjaśnił. Zmrużyła oczy. Chodzi o śmierć Dominiki Okulskiej w 2008 roku. Zamieniam się w słuch. Opowiedział jej o niepublikowanym tekście zmarłej dziennikarki, który nie tylko podważał działania policji, lecz także wskazywał, że Andrzej Musiał był niewinny. Wyjaśnił, że w śledztwie było sporo znaków zapytania, a wczoraj w tym samym miejscu po 15 latach znaleziono zwłoki Ingi Kraszewskiej. To nie może być przypadek, podsumował. Uważam, że powinienem w tym pogrzebać, a kto wie, czego się jeszcze dowiemy. Naczelna westchnęła. Nie sprawiała wrażenia zadowolonej. Jak sądzisz, dlaczego artykuł Arlety się nie ukazał? Zapytała. Wzruszył ramionami. Nie opublikowała go i ty też tego nie zrobisz. Dlaczego? Bo nie mamy oficjalnych zeznań, a jedynie domniemania dziennikarki, która nie żyje i nie może podtrzymać swojej wersji wydarzeń. A co najistotniejsze, najważniejszy świadek jest uznany za zaginionego od 15 lat. Czy to mało? Niedługo wszystko może się zmienić. Fabianowicz postukała długopisem w blat biurka. Zamojski zajmuje się sprawą Hazelów, dodał Namirski. Małgorzata wyprostowała plecy. Skąd wiesz? Po prostu wiem. Dlatego uważam, że sprawa może nabrać tempa.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: w RMF FM. Pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko.
1: Ludzie kochają tajemnicze zaginięcia i zagadkowe śmierci. Jeśli podgrzejemy temat, a Zamoyski rzeczywiście ich odnajdzie, nasza strona internetowa może nie wytrzymać. Wszyscy będą o tym mówić. Naprawdę chcesz przepuścić taką okazję? Jesteś dziennikarzem. Wiesz, że nie możemy opierać się na domniemaniach. Arleta była świetną dziennikarką. Owszem. Uważasz, że puszczałaby tekst, jeśli nie miałaby potwierdzenia? Nie mamy pojęcia, kiedy rozmawiała ze świadkiem i czy w ogóle z nim rozmawiała. Musiała mieć dowód. Może miała, ale ty go nie masz. Namirski głośno wypuścił powietrze. Nie wessała takich rzeczy z palca. Gośka, zrozum, że to może być nasza szansa. Naczelna się skrzywiła. Arleta twierdziła, że morderca Okulskiej, czyli Andrzej Musiał, był niewinny, tak? To dlaczego się powiesił? Nie wytrzymał psychicznie? Podsunął Arek. Albo nie chciał spędzić reszty życia w pierdlu. Był alkoholikiem, więc psychicznie raczej nie był w najlepszej kondycji. Nie on pierwszy popełnił samobójstwo. Nie rozpędzaj się. Uniósł otwarte dłonie. Dobra, odparł. Ale sama przyznaj, że policjantom było to na rękę. Mieli winnego, więc go zamknęli. Miejscowy pijaczek to świetny materiał na kozła ofiarnego. Tyle, że Musiał twierdził, że nie zabił Dominiki. Były dowody, które świadczyły przeciwko niemu. Butelka. Ktoś mógł ją podrzucić. Mamy świadka, który potwierdził, że Musiał nie zabił tamtej dziewczyny. Nie mamy świadka, sprostowała. Bo twój świadek od 15 lat jest uznany za zaginionego. No właśnie, Namirski odchylił się na krześle. Może ktoś zadbał o to, żeby Hazelowie zniknęli. Niby kto? Nie wiem, ale przyznaj, że to dziwny zbieg okoliczności. Może ten sam człowiek, który stoi za śmiercią Musiała. Odpływasz. Maciej Hazel, powiedział. To on jest świadkiem, z którym rozmawiała Arleta. Według niego Dominikę zabił ktoś inny. Twierdził, że zna tożsamość zabójcy, a potem zniknął. Nie mam pojęcia, czy Kowalska podzieliła się z policją tym tropem, ale coś tu mocno śmierdzi, szefowo. Musisz wiedzieć, że nie pytam cię o zgodę. Nawet nie dowiem się prawdy. Krystyna Trochowska weszła do domu zaginionej córki i kiedy przekroczyła próg, poczuła, że coś jest nie tak. Dochodziła dziewiąta. Na zewnątrz było ponuro i szaro. Zapaliła światło, a gdy w korytarzu rozbłysły żarówki, zobaczyła błoto na podłodze. Usłyszała kroki na schodach i po chwili do środka weszła Agnieszka. Nocą nieźle wiało, powiedziała. Wiatr połamał kilka drzewek. Wiesz, tych, które sadziłyśmy w zeszłym roku. Starsza pani stała nieruchomo. Wszystko w porządku? Zapytała córka. Krystyna wskazała na podłogę.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Agnieszka powędrowała wzrokiem za jej spojrzeniem. Przysięgam, że w nocy nie wymknęłam się z domu i nie przyszłam tutaj, wyjaśniła matka. Nie podejrzewałam cię o to. Na pewno przeszło ci to przez myśl. Młodsza kobieta nie zaprzeczyła. Masz rację, przyznała. Ktoś tu był. Zadzwoń do detektywa, a ja sprawdzę resztę domu. Ruszyła do salonu. Zapaliła światło i uważnie przyglądała się każdemu przedmiotowi, ale nie zauważyła niczego niepokojącego. Czuła, że serce bije jej nienaturalnie szybko. Był tak blisko, szepnęła, tuż obok. Detektyw niedługo przyjedzie. Trochowska przysiadła na kanapie i schowała twarz w dłoniach. Kiedy to się skończy? Zapytała. Mamo, mam dość, skarbie. Krystyna pociągnęła nosem. Nie powinnam się tak denerwować, ale nie potrafię inaczej. Ciągle się zastanawiam, jak wygląda ich życie. Co robią? Czy Iwonka bardzo się zmieniła? I jak wyglądają dzieciaki? Pokręciła głową. To mnie wykańcza. Zrobię ci herbaty. Nie. Agnieszka pomyślała, że wynajęcie detektywa nie było jednak dobrym pomysłem. Bała się o matkę. Ślady na podłodze wyglądały podejrzanie, ale przecież to wcale nie musiał być zaginiony Maciek. Finał tej historii może być zupełnie inny, niż wszyscy by oczekiwali. Chodźmy na górę, powiedziała matka. Dźwignęła się z kanapy. Poszła do kuchni i zlustrowała wzrokiem wnętrze, a potem skierowała się na schody. Ślady błota prowadziły na piętro, a następnie do pokoju Macieja. Agnieszka z bijącym sercem szła za matką. Przemknęło jej przez myśl, że intruz wciąż może przebywać w domu, ale kiedy otworzyły drzwi, w środku nikogo nie było. Zasłane łóżko wyglądało tak, jak zostawiły je wczoraj. Na panelach dostrzegła resztki piasku. Krystyna ciężko opadła na łóżko. Położyła dłoń na klatce piersiowej, oddychała z wysiłkiem. Była blada, a łzy spływały jej po policzkach. Agnieszka przysiadła obok i przytuliła ją. Trwały tak kilka minut, dopóki nie usłyszały pukania. Kubik pogładziła matkę po głowie. To pewnie detektyw, powiedziała, zejdę do niego. Dobrze, zaraz dołączę, muszę tylko chwilkę odsapnąć. Agnieszka zeszła na dół i zaprosiła Zamojskiego do środka. Krystyna słyszała, jak rozmawiają. Córka pokazywała mu ślady błota, które prowadzą na piętro. Detektyw słuchał w milczeniu, raz po raz zadając pytanie. Trochowska wzięła głęboki oddech. Poczuła się trochę lepiej, a dłonie przestały jej drżeć. Starła łzy i zeszła na dół. Detektywa i córkę zastała w kuchni. Siedzieli przy stole. Aleksander opowiedział im o Litwinie, któremu nie udało się złapać uciekającego stąd mężczyzny. Wyciągnął z kieszeni zdjęcie i położył je na stole. Zgubił fotografię. Proszę zerknąć. Krystyna zacisnęła powieki. Pamiętam, kiedy je zrobiliśmy, wyjaśniła. To było wiosną. Mikołaj niedawno się urodził. Zamojski pokiwał głową. Miał przy sobie zdjęcie rodziny, szepnęła. To musiał być Maciek. On wciąż o nas myśli. Tęskni? Dlaczego do mnie nie przyszedł? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, pani Krystyno. Mam pewne podejrzenia, natomiast... No cóż, pozwolą panie, że na razie zachowam je dla siebie. Wolałbym nie mieszać paniom w głowach, ale musicie wiedzieć, że działam. I liczę, że uda mi się odkryć prawdę. Spojrzał na Agnieszkę.

0: gdy wywieszyska przestają bić. W mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.
1: Powinnyście sprawdzić, czy z domu nic nie zginęło. Już sprawdzałyśmy. Warto zerknąć jeszcze raz, zadecydowała Trochowska. To może być cokolwiek, podpowiedział detektyw. Pluszak z dzieciństwa, telefon komórkowy. Krystyna wstała. Chodźmy. Kiedy skrupulatnie sprawdzały każdy zakamarek, Aleksander siedział w kuchni i rozmyślał. Jeżeli w domu rzeczywiście był wnuczek Trochowskiej, musiał przyjechać w jakimś celu. Zamojski zakładał, że gdyby chciał spotkać się z babcią, zrobiłby to. Mógłby poprosić Krystynę, aby nie informowała policji. Z pewnością spełniłaby jego prośbę. Musiało więc chodzić o coś innego. Ale o co? Dlaczego po 15 latach wrócił do dawnego domu? Panie Aleksandrze, w kuchni pojawiła się Agnieszka. Oparła się barkiem o ścianę i przeciągnęła otwartą dłonią po twarzy. Moja mama chyba miała rację. To naprawdę był mój siostrzeniec. Dlaczego? Bo zniknął rodzinny album. Odnalezienie Michała Brudnika okazało się banalnie proste. Dawny kumpel Daniela Hazela pracował jako WF-ista w szkole przy Jałowcowej. Sprawdzenie tej informacji zajęło Litwinowi raptem kilka minut. Kiedy wszedł do budynku, od razu tego pożałował. Kilkadziesiąt biegających i krzyczących dzieciaków sprawiło, że omal się nie wycofał. Trzeba mieć silną psychikę i stalowe nerwy, żeby pracować w takich warunkach, pomyślał. Kobieta stojąca pod ścianą zerknęła na niego nieufnie. Przyznał jej punkt za spostrzegawczość. Pilnowała dzieci, ale czujnym wzrokiem obserwowała obcego, który pojawił się w korytarzu. Aparycja gościa niestroniącego od knajpianych bujek na pewno nie pomagała. Postanowił jej nie denerwować. Nie tylko dlatego, że była ładna. Podszedł bliżej i uśmiechnął się niczym onieśmielony nastolatek. Dzień dobry, szukam Michała Brudnika, wyjaśnił. Zmierzyła go nieprzychylnym spojrzeniem. Michał niedługo zaczyna lekcję, odparła. Czyli muszę poszukać sali gimnastycznej. Bingo! Rozejrzał się dookoła. Wcale nie chciał odchodzić. Lubi pani tę robotę? Zapytał. Dlaczego pan pyta? Bo ja nie wytrzymałem tutaj 10 minut. Można się przyzwyczaić. Zachowywała czujność. Wiedział to po ściągniętej twarzy i zmarszczonych brwiach. Przeniósł wzrok na dłonie i odnotował, że na palcu nie miała obrączki. Byłby durniem, jeśli sądził, że taka kobieta zwróciłaby na niego uwagę. No cóż, mruknął. Dziękuję. Ruszył korytarzem, omijając rozbiegane dzieciaki. Sala gimnastyczna musiała być na parterze, ale nie był pewien, czy poszedł w dobrą stronę. Na ścianach wisiały zdjęcia absolwentów i dziecięce rysunki. Pod drzwiami sali numer 12 stała dziewczynka. Miała nie więcej niż 10 lat. Gdzie jest sala gimnastyczna? Zapytał, a ona wyciągnęła rękę i wskazała kierunek. Brudnika znalazł w kanciapie pomiędzy koszami z piłkami. Wydawał się starszy od Litwina. Od emerytury dzieliło go zaledwie kilka lat, ale był w znacznie lepszej formie. Miał rozbudowane barki i szczupłą sylwetkę, jak przystało na WF-istę.

0: To już prawie trzecia według radiowego zegara, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Jezdnia zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. Węgry odwołują apel o oszczędzanie energii. Elektrownia w Paksu znów pracuje bez ograniczeń. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie do Sejmu trafiły 22 projekty ustaw i uchwał. Droga ekspresowa S5 w kierunku Poznania jest zablokowana na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Oto ostrzeżeń dla kierowców. Rozpoczynamy fakty o trzeciej. Samochód ciężarowy najechał tam na drugą ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba zginęła. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Premier Węgier Peter Madziar poinformował, że od piątku mieszkańcy nie muszą już ograniczać zużycia prądu. Jak przekazał, krajowi udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne. Apel o oszczędzanie energii wprowadzono po tym, jak susza obniżyła poziom Dunaju. To ograniczyło możliwości chłodzenia elektrowni atomowej w Paksu, największego źródła energii elektrycznej na Węgrzech, które odpowiada za niemal połowę krajowej produkcji.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. W faktach podsumowujemy 12-miesięczne sprawowanie urzędu Karola Nawrockiego. I ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
2: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
3: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
4: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
2: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Campus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zabierałem was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Wczoraj mówiliśmy m.in. o Parku Wilsona w Poznaniu. Ma on bogatą historię i niesamowity urok, przekonuje Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
5: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. To jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
0: O parku Wilsona z Marcinem Fabiszakiem rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta.
7: Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji? I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie,
8: no
7: jestem w administracji.
8: To jest...
7: Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
8: 56% to nie jest 100%.
7: No tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miałoby być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
8: Niekoniecznie.
7: Tak nie
8: może
7: jest.
8: To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne, przynajmniej 4 w tej chwili.
7: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił. Kampanii są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
8: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, albo przynajmniej znacznej większości.
7: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne, nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy, 255 podpisanych ustaw, to nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej strony sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
8: Panie ministrze, ale z drugiej strony to
7: chociaż one są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, ja nie byłoby tego poparcia, więc wpadł się kłania.
8: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
7: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, no, pod Rafała Trzaskowskiego.
8: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To
7: no, jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który, dla tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
8: Krótkie pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie, nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało? Jakieś takie mea culpa, mea maxima.
7: O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypadło.
8: A weto w sprawie nowego podatku było błędem? Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
7: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
8: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19% prawie nie ma zdania.
7: To dużo, to mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy, kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenta. No ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no, to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no, dużo Polaków tak sądzi.
8: Winą prezydenta jest najwyższa.
7: Nie jest w ogóle wina Polaków. To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni Państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów, mówiąc zero nowych podatków.
8: Ale to są podatki dla firm, a nie dla ludzi.
7: Tak. Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
8: Dlaczego nie tutaj?
7: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy, zasadniczo o tym mówił pan prezydent. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, ekonomia, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz.
8: Zaraz, panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje je w postaci CPN-u, czyli
7: panie
8: nie
7: redaktorze,
8: będziemy płacić
7: szanowni
8: mniej.
7: Szanowni Państwo, mieliśmy obietnicę 5,19. Czy ktoś z Państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod
8: panie
7: Szczecinem, bo się tam pomylili.
8: Całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, ale weźmy kandydata i
7: panie redaktorze, po pierwsze prezydent skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty nad tym,
8: ale wie pan,
7: to nie jest wina prezydenta.
8: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
7: No ale panie redaktorze,
8: prezydent... To jest idealna sytuacja dla obu stron.
7: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał.
8: No,
7: wie pan, jaki jest problem?
8: Deklaracji.
7: Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działało
8: wstecz. Minister Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków.
7: Kolejne.
8: Nie da się przewidzieć
7: takiej
8: sytuacji.
7: To znaczy, że można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
8: I odpowiada,
7: kolejna zasada, nie można zmieniać. Nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku, tylko po to, żeby zasypać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
8: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. To znaczy nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
7: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii ułaskawienia, szczególnie tego ułaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
8: Tylko ułaskawił, to jest to innego.
7: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu.
0: Usłyszał Tomasz Celikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No nie wiem, czy dzień dobry, czy witajcie, no bo dobry wieczór to chyba już nie. 3:12 na zegarze, Maciek Rybak, cześć. Pierwsza kawa z RMF FM właśnie startuje. Tu łapiemy nocną zmianę na ostatnich godzinach pracy, a także wszystkich tych, którzy już powoli wstają.

0: 20 minuty po godzinie 3 w Faktach. Kilka chwil temu szef Kancelarii Prezydenta o rocznicy urzędowania Karola Nawrockiego, a w radiu internetowym RMF24 gościem był politolog. Rozmawiał z nim Michał Zieliński.
1: Czas leci. 6 sierpnia 2025 roku, czyli rok temu, Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To prezydentura dynamiczna, ale przede wszystkim blisko ludzi. Tak pisze w rocznicę kancelaria, a ze mną profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, zgodzi się pan z tą oceną? Może zacznijmy od tej dynamiki w porównaniu z poprzednikami Duda, Komorowski. Trzeba się zgodzić? Jest dynamicznie?
2: Zacznę od takiej tylko uwagi. Myślę, że na jakąś pełniejszą ocenę tej prezydentury jest zdecydowanie za wcześnie, dlatego że wydaje mi się, że takie poważne wyzwania polityczne, jak jakieś konflikty wewnętrzne, jakieś turbulencje, jakieś trudne dylematy ciągle są przed prezydentem Nawrockim, a potem tak naprawdę możemy powiedzieć, możemy oceniać polityczne kompetencje. Natomiast wracając do tej oceny, którą pan redaktor przywołał, to jest na pewno prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem politycznym są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
1: A więcej szumu niż treści, tak? Dobrze.
2: Tak, nie, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
1: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
2: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiS-ie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę i w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby moim zdaniem właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany związane z sejfem, co ostatecznie moim zdaniem właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać na przykład w jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego.
1: Panie profesorze, spotkamy się za rok, będziemy oceniać już 2 lata prezydentury Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Jeżeli o 3:30 wyjechaliście w trasę na przykład na wczasy, to freestyle a na dobre rozpoczęcie tej przygody dla was w RMF FM. A może to start zwykłej misji zwanej Piątek w pracy? 7 sierpnia macie Krybak piąteczka wszystkim, którzy właśnie włączyli radio. No co, piąteczka, bo piątek, wszystko się zgadza.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Niektórzy w pracy, inni dopiero wstali.
1: Dzień dobry, Paweł z tej strony. Jadę do pracy, a pozdrawiam wszystkiego dobrego.
0: Tak jak nasze, słuchacz Paweł, a kto z was ma na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem? Ostrzegamy z Arkiem przed wypadkiem.
2: No tak, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Tam zdaniem drogowców nawet do 6 mogą potrwać te utrudnienia. Mowa o trasie w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzeń. Tam zderzyły się dwie ciężarówki, zginęła jedna osoba.
0: A są jakieś objazdy wytyczone?
2: No i tak informują służby, jedyny sposób, żeby ominąć ten wypadek, no to trzeba będzie przed Bydgoszcz-Miedzeń, przed tym węzłem, zjechać po prostu na miasto w kierunku Bydgoszczy.
0: Miejcie to na uwadze, jadąc S5 w Kujawsko-Pomorskiem.

0: Kasia Kowalska, muzyczna poezja w RMF-ie.
1: Około 12 minut brakuje nam do wschodu słońca, a tylko 7 do faktów RMF FM. O godzinie 5 pierwsza kawa z RMF-em i wchodzimy w ten piątek przyjemnie, a raczej wjeżdżamy jak Kamila z Podsłupska.
2: Dzień dobry. Hej. Odnośnie pytania na antenie, kto już nie śpi, chciałam powiedzieć, że nie śpią wszyscy kierowcy autobusów, którzy tak chętnie dowożą resztę do pracy.
1: A już tłumy są, czy jeszcze ludzie śpią?
2: Jeszcze śpią, ale my już bardziej gotowi.
1: A gotowość na ochłodzenie też jest?
2: Dosyć chłodno, ale bardzo sympatycznie, przyjemnie.
1: No, czyli jest. I dobrze, o to chodzi.

0: Sylwia Grzeszczak i Liber tuż przed piątą. Słuchacie RMF FM, skoro piąta na zegarach, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Senat odrzuca wnioski prezydenta. Mateusz Szpyt ma bez poparcia na prezesa IPN, a pomysł referendum klimatycznego odrzucony. Politycy PiS zapowiadają zaostrzenie polityki migracyjnej wobec Ukraińców jako jedną z obietnic wyborczych, a rząd zwleka z programem ceny paliw niżej. Ekonomiści ostrzegają przed możliwym wzrostem inflacji. Mateusz Szpytman nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła wczoraj senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdza, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka migracyjna.
5: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt Nielegalny Alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia, w takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. A na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statusu.
6: Posłuchaj, co mówią eksperci.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliw niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
7: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
7: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Ale powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. A przypomnijmy, że koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Żak.
8: Symboliczny moment dla miasta?
9: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede przede wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: A Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim. Fakty wracają o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańczewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przed 5:00 nasza słuchaczka Kamila z Podsłupska mówiła, że u niej rześki poranek, na północy teraz okolice 15 stopni, cieplej w centrum 19, ale tam deszczowo. Pada też w Opolu, Kielcach czy w Rzeszowie. O poranku deszczowo też będzie na Mazowszu i na wschodzie kraju. Przed południem rozpada się w Małopolsce, zrobi się też tu burzowo i cały burzowy południowy wschód w ten piątek. Najcieplej dziś, uwaga, uwaga, tylko... No gdzie mi te temperatury uciekły? Tylko 26 stopni na Podkarpaciu właśnie. Nie będzie 30. Nigdzie. Najchłodniej na północy 21. RMF zawsze z wami, pierwsza kawa. No oczywiście, że pijemy w rytm muzyki najlepszej pod słońcem. Już teraz Queen, Maciek Rybak. Dzień.

0: komu potrzebna energia, proszę bardzo. Mamy od tego muzykę w RMF-ie. Piątek, 7 sierpnia na zegarze RMF-u, 14 po piątej. Dzień dobry, jak wam mijają wakacje? Bo ja spotkałem się z opinią, że sierpień to taka letnia niedziela przed wrześniem, który robi za poniedziałek. A może coś w tym jest. Tak samo jak w tym, że w Tokio jest już jutro i żadnego końca świata nie będzie.
1: Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro.
0: No nawet o tym śpiewają, to musi być prawda.
1: Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę.

0: Pierwsza kawa w termosie i jedziecie do pracy, a ekipa RMF FM zawsze z wami. Arku, to mówisz, że nie wszędzie jedzie się teraz płynnie.
1: Nie, sprawdzamy drogi od rana i na początek mamy ostrzeżenie dla kierowców w Pomorskim na trasie S6. Tam jedna osoba została ranna po zdarzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Koleczkowo i Szemud. W kierunku Słupska musicie uważać, bo zablokowany jest jeden pas i tak może być jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
0: Mamy też informację o utrudnieniach na Dolnym Śląsku.
1: No tam autostrada A4 i służby porządkowe, które weszły na drogę, rozpoczęły od rana pracę, mogą uprzykrzyć kierowcom drogę do Zgorzelca. Zablokowany jest cały pas między węzłami Budziszów i Kostomłoty przez roboty drogowe, które mogą potrwać nawet 5 godzin.
0: No i przypominamy o zablokowanej S5 pod Bydgoszczą w stronę Poznania, objazd przez miasto 5:26 i wiecie, co się dzieje na drogach dzięki RMF FM, a Arek już ucieka. Dobrego dnia.
1: Dzięki, do wieczora. Do usłyszenia.
0: A teraz muzyka.

nowość w RMF FM z Kubas i Życie jest piękne. Taki tytuł. Ale nikt wam nie broni iść przez piątek właśnie z taką myślą. Dzień dobry, za 26 minut 6. Sukces polskiej piłki klubowej. O tym za chwilę w RMF-ie.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem to macie od samego rana w RMF FM, zresztą przez całą dobę. 22 minuty i będzie 6 do pierwszej kawy z RMF FM. Przeglądam poranny internet dla was. Lech Poznań ograł Mistrza Wysp Owczych. A tak, za nami kolejna runda kwalifikacji do Ligi Europy. Raport ze wszystkich polskich spotkań na pewno w porannych faktach RMF FM. Wracając do Poznania, no wygrana była pewna. W końcu koziołki biją owce na głowę.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie.

0: Nie starzeje się ten numer, które to już lato z nim spędzamy. Mike Oldfield i Maggie Rayleigh w RMF FM Moonlight Shadow, ale ja tu mam historię. To dla tych, co pod namiotami, co gdzieś tam... Ale nie, to dla wszystkich historii. Uwaga, notujcie. Częstszy seks w średnim wieku i w bardziej zaawansowanym zwiększa możliwości mózgu. I to są wyniki badaczek z Oxfordu.
1: O, czyli to jak jest... komuś, czekaj, słabo idą krzyżówki, tak? I nie pamięta, jak macie na imię, należy mu zaproponować pożycie intymne.
0: Dokładnie. Tak? I to jest wszystko super, to jest fajne. I jak ja będę kiedyś w średnim wieku i bardziej zaawansowanym, to powiem wam, czy to wszystko prawda.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz.

0: z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.
11: Dużo dobrego grania, bo to jest najlepsza muzyka pod słońcem. Za minut 13 będzie godzina 7.

0: Ania Dąbrowska w RMF FM, 6:52 na zegarach. Fajna historia, znaczy troszeczkę upiorna. 870 tysięcy dolarów dostanie pewien Amerykanin, któremu podczas operacji wycięto nie to jądro, co trzeba.
1: O.
0: Takie odszkodowanie przyznał mu sąd w Pensylwanii. Odszkodowanie weźmie, ale mówi, że bardzo boi się dalszych zabiegów.
1: Ale czekaj, ile?
0: Bo 870 tysięcy.
1: No jest taki moment w życiu mężczyzny, że za 870 tysięcy no, można by się pomylić.
0: Można, ale no. Widzisz, właśnie dlatego dobry Bozia dał nam mężczyznom po dwa jądra. Pierwotnie nawet mieliśmy trzy, ale Bóg uznał, że kiepsko będą w kąpielówkach wyglądać i mamy po dwa, no.
1: No.
0: Ja mam taki apel, panowie, ceńmy je sobie.
1: Tak, ależ cenimy.
0: Cenimy.
1: Cenimy. Ich prawidłowa nazwa to klejnoty.
0: Pomyślcie o nich
1: ciepło. Dlatego wycięcie jądro to jest kradzież klejnotów.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kochani, zapraszam do mojego królestwa Dibango.
3: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
2: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
3: Prawdziwe Dibango startuje już dziś po 8:30.
4: Reklama.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Przepis na lato.
9: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
3: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: Kolego Pikachu!
11: Nie.
12: Ho? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
14: Zapraszam. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
15: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
17: Pora na wakacje.
16: Pora na hybrydę z rabatem.
18: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: O reklamie.
20: To chodzi siódma. Co to oznacza? Że w tym momencie, w tej chwili mamy dla was fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
21: Na początek bilans po nawałnicach.
22: One od kilku godzin przechodzą nad Polską. Mamy najnowsze dane służb.
21: Kierowcy po wypadkach są utrudnienia na drodze numer 61 na Mazowszu.
22: I na 15 w Wielkopolsce.
21: Pod lupą faktów także Centrum Kultury Polskiej we Lwowie.
22: Ono powstaje od 10 lat, końca nie widać.
21: A na koniec faktów Janów Podlaski.
22: I rozpoczynające się dziś Dni Konia Arabskiego. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby po przejściu gwałtownych burz nad Polską.
21: Najwięcej pracy mieli w Warmińsko-Mazurskiem, tylko tam interwencji było niemal 300.
22: Szczegóły raportów zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, z którym łączymy się teraz w porannych faktach. Dzień dobry, Igorze. Czym przede wszystkim zajmowali się strażacy?
23: Najgroźniejszy był silny wiatr. Ponad 700 interwencji strażaków to przewrócone drzewa. Ucierpiały łącznie 4 osoby. W województwie świętokrzyskim na grupę pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę przewróciło się drzewo. Ucierpiały 2 osoby. W powiecie suwalskim na Podlasiu element zerwany z dachu ranił mężczyznę. Na Mazurach w powiecie kętrzyńskim drzewo spadło na samochód. Jedna osoba została ranna, a to nie jedyne groźne zdarzenie na Mazurach z wiatrem w roli głównej.
24: Na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
23: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Dziś pogoda ma być spokojniejsza, a ale o poranku w mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w centrum, na południu i wschodzie Polski.
21: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 61 w miejscowości Strzyże na Mazowszu.
22: Na odcinku Serock-Pułtusk zdarzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Droga w tej chwili jest zablokowana.
21: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 15 w miejscowości Nowa Obra w Wielkopolsce.
22: Jak już informowaliśmy w faktach, tam samochód osobowy wjechał w drzewo. Trzy osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
0: Śledzimy fakty.
22: 28 milionów złotych pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, ustalił reporter RMF FM. Ten nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje.
21: Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Te informacje przynosi Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jaka jest historia tej inwestycji?
1: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, m.in. Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace we Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
22: W kolejnych faktach RMF FM reakcja prokuratury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i lwowskich radnych.
21: Kończymy zaproszeniem do Janowa Podlaskiego na Dni Konia Arabskiego.
22: Od dziś do poniedziałku kulminacją tradycyjnie niedzielna aukcja Pride of Poland.
2: Pride of Poland 2026.
22: 57. edycja janowskiej imprezy.
2: Tradition you can trust.
22: Tradycja, której można zaufać.
2: Innovation that inspires.
22: I wizja, która inspiruje. Tak w tym roku reklamowana jest ta najstarsza, trwająca nieprzerwanie od 1970 roku aukcja na świecie.
21: Jakie konie wystawiane są w tym roku? Kto może być gwiazdą? Sprawdźcie na stronie rmf24.pl.
22: A które konie będą gwiazdami rozpoczynającego się już dziś Narodowego Pokazu Koni Arabskich?
21: 126 zgłoszonych koni przez polskich hodowców.
22: Ta liczba drugi rok z rzędu czyni Janów największym pokazem koni arabskich w Europie. Jeżeli chcecie zobaczyć je z bliska, dowiedzieć się, kto sięgnie po Narodowe Czempionaty,
21: zapraszamy do Janowa.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Chwilowo znikają te upały powyżej 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie 27 kresek zobaczymy na Opolszczyźnie. Niestety w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj może być i deszczyście, i burzowiście.
4: No deszczyście to powinno być, burzowiście to nie za bardzo.
20: Oczywiście, że deszczyście.
4: Najważniejsze, żeby nie było gradziście.
20: Gradziszczyście nie powinno dzisiaj być, będzie burzyście i deszczowiście. W takim pięciokącie Lublin, Katowice, Zakopane, Kraków, Rzeszów. To tu, tu parasolka. A my wracamy do grania najlepszej muzyki pod słońcem. Ta muzyka jest najlepsza również pod chmurką, z której czasem coś może skapnąć. Natomiast w Polsce zachodniej i północnej dzisiaj piękne słoneczko. Sysunia, ładny, słoneczny dzień, zazdrościmy.
4: Nie, tak patrzę, co gramy.
20: No, Armin van Buuren i Sharon de Laden. Dajcie głośniej.
4: De Laden. No.

0: środa, czwartek, to ja przypomnę, jest piątek, sobota,
1: Znaczy jest piątek i później będzie
0: Najpierw piątek, a potem sobota, Oczywiście, taka jest po prostu naturalna kolej rzeczy i nie należy tego zmieniać. Uwaga, to są teraz strony motoryzacyjne, bo tu się z Olbratowskim zapędziliśmy i tutaj piszą tak. Ta luksusowa limuzyna pozamiatała rynek.
1: Widzicie? Bardzo miło z jej strony. Podkreślmy, luksusowa limuzyna, a wzięła się za zamiatanie rynku.
0: Coś wspaniałego. Bierzmy przykład z luksusowych limuzyn i dbajmy, ludzie, o rynki swoich miast. Dbajmy.
1: Zamiatajmy je.
0: To jest DJ Goya, Jason Derulo i Melody w jednym numerze. Muzyczna nowość. Dajcie
1: nie za dużo tego się...

0: Kalewczuk.
1: Tak jak chcieliście, ale chcieliście też tego, wakacyjnych sejfów w RMFFM. Piątek, nagroda główna to milion.
2: Nic się nie zmieniło przez tydzień.
1: Równo tydzień temu słuchała nas Dagmara z Pszczyny. Mówiliśmy też nagroda główna. Daga wysłała SMS-a, wygrała 1 300 000. Dzisiaj też możecie wygrać, bo dzisiaj przed wami dwa finały. Czyli dwa razy staniecie przed szansą na milion. Dodatkowo grając dzisiaj, automatycznie wasze wszystkie zgłoszenia wchodzą do finału sierpnia.
2: Tak. A w finale sierpnia, do wygrania będzie BMW 220 Grand Coupe. To jest taka hybryda klasy premium.
1: To jest hybryda premium. Czyli wasze SMS-y z dzisiaj grają dzisiaj w dwóch finałach, wchodzą też do zabawy w piątek. Teraz uwaga, uwaga. Ogłaszamy szczęśliwe numerki. Pierwszy szczęśliwy numerek to 7.
2: A drugi szczęśliwy numerek 8.
1: 8. Czyli jeżeli, macie 7 i 8 w waszym numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia. Dlatego, że każdego SMS-a, jaki zaloguje się w naszych systemach, pomnożymy przez 8 minut razy 1080. Ale jeżeli macie w waszym numerze 7 i 8, to wasze SMS-y pomnożymy razy 2160.
2: Ale 7 i 8.
1: 7 i 8 nie muszą obok siebie, nie muszą być po kolei. Wystarczy, że są w numerze 7, 7, 7, 8. Wtedy mnożymy wasze SMS-y razy 2160. Macie tylko 8 minut. Niestety nie mogliśmy załatwić wam więcej, ale zdążycie spokojnie jednego SMS-a wysłać. Wejdźcie do zabawy albo na www.rmf.fm, albo wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo Pop.
2: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polo Market. Mój ulubiony.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
14: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Już dziś na żywo od 20 w telewizji Puls. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Zero polityki, 100% prawdziwego życia i największe gwiazdy polskiego kabaretu. Widzimy się już dziś w telewizji Puls. Puls Kabaret na żywo od 20.
16: Euro na wszystko cię stać.
17: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: 7.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Zapraszamy i polecamy.
2: Zaczynamy od ważnych w wakacje informacji drogowych.
3: Samochód uderzył w bariery na S1 w Bielsku Białej w Śląskiem. Tam zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Cieszyna.
2: W Pomorskiem na 20 łączącej Miastko i Biały Bór zderzyły się dwa samochody. W Węglewie zablokowany w tej chwili jeden pas krajówki. Co było największym sukcesem, co największą porażką Karola Nawrockiego w pierwszym roku prezydentury?
3: Czy udało się zrealizować najważniejsze obietnice wyborcze? Z czym prezydent wchodzi w drugi rok swojej kadencji?
2: Już za pół godziny te pytania padną w porannej rozmowie w RMF FM. Zadamy je Marcinowi Mastalerkowi.
3: Był szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Wcześniej w 2015 roku współtworzył zwycięskie kampanie prezydencką, Dudy i parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mastalerek to także były wiceprezes piłkarskiej ekstraklasy SA.
2: Zapraszamy na rozmowę punktualnie 7:55.
3: Już piąta tego lata fala upałów nadciąga nad Francję.
2: Temperatura dziś przekroczyć ma 36 stopni Celsjusza w rejonie granicy z Hiszpanią, ale w przyszłym tygodniu zapowiadane 40, także w Paryżu.
4: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni. Prawie cały kraj zmaga się już z suszą. Drastyczne ograniczenia używania wody, w tym zakaz podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów poza miniami i wypełniania wodą prywatnych basenów wprowadzono już w wielu regionach. Zapowiadana jest też podwyżka cen owoców i warzyw o ponad 20%.
3: Z Paryża Marek Głady, że my możemy odrobinę odetchnąć. 27 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum.
2: I przyjemne z punktu widzenia południowej Polski 19 kresek nad morzem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Biomet ten ogólnie będzie korzystny w kierunku neutralnego, za wyjątkiem takiego czworokąta Lublin, Kielce, Katowice, Zakopane, Rzeszów. Tu nawet pięciokąt jest. To tu niekorzystny będzie, ale poza tym w całym kraju neutralny, czyli jest dobrze. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 27 stopni i tyle pokażą termometry na pięknej Opolszczyźnie. A w RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. Zawsze i co rano.

0: Wafarna w RMF FM. To dla tych, którzy przy porannej kawce. Was złapaliśmy z muzyką i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że kawka przy
1: tej... Ja też jestem przy porannej kawce, też mnie złapałeś.
0: Proszę cię bardzo, to dla ciebie grała Ewa Farna. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta, to już jest prasa, kupuje warzywa dla pana prezydenta.
1: A.
0: I niektóre brzmią, jeśli warzywo może brzmieć, dość egzotycznie. Otóż uwaga, na przykład zamawiają dla pana prezydenta owoce karamboli i kumkwatu.
1: Czekaj, owocami karamboli są pogięte karoserie. Karoserie też owoce?
0: Karambole to inaczej są, to jest oskomiane pospolite.
1: Aha.
0: Takie gwieździsto, oskomian...

0: Halo, halo, uwaga, dziewczyny już pojechały dalej bawić ludzi, ale to nic, to ja, wasz król Gibago, powtarzam, król Gibago.
1: Odbiór, bo teraz chłopaki z gorących innych plaż, The Colors i Italo Disco.

0: I wiemy, czego wam potrzeba w pracy. Szczególnie o poranku. Szczególnie w piątek, piąteczek, piątunio. Italo Disco na pełnej w prezencie od króla Gibango.
1: A ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, jeżeli złożę gorące podziękowania królowi Gibango.
2: Ale ja ci dziękuję, dobry człowieku. Nie bój się. Widzę, że gaśniesz, że jesteś trochę zziajany, ale ruchy, te ruchy cię rozpalą. Nie bój się, daj
1: takie,
2: komuś.
1: Takie,
2: jakem król Gibango, żyjcie ludzie.
3: Ej, niech żyje król.
2: Kochajcie się i mnóżcie.
3: Niech żyje król.
2: Żeby miał kto tańczyć na moją emeryturę.
1: Niech żyje król.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie?

0: Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

0: Fantor i 54 Ultra. Talk to you. Takie dla was mamy numery w te wakacje o poranku do grania. Za chwilę 9, niebawem fakty w RMF FM, a w nich ważne informacje dla podróżujących drogą krajową numer 60.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 9. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski już w studio przy swoich mikrofonach. A skoro tak, to zapraszamy na fakty.
13: A pod lupą faktów pomnik polskiej korupcji.
14: Tak, lwowscy radni nazywają niszczający i straszący budynek Centrum Kultury Polskiej właśnie we Lwowie.
13: Mamy też nowe informacje w sprawie wieczornej akcji MOPR-u na Mazurach.
14: Ratownicy z wody wyciągnęli 30 osób, które wypadły z trzech jachtów.
13: Piraci drogowi są dzisiaj na szczególnym celowniku policjantów.
14: Ruszyły dodatkowe kontrole.
15: Będą się odbywać przez całą dobę przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju.
13: Jest 9, zaczynamy fakty. Prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Sprawdza, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję.
14: Krzysztof razem z nami w Faktach o 9. Krzysztofie, niedokończony gmach, którego budowa w Centrum Lwowa rozpoczęła się 10 lat temu, przypomnijmy, niszczeje. Ta inwestycja pochłonęła już 28 milionów złotych. Co konkretnie wyjaśniają teraz śledczy?
16: Oni mają wątpliwości dotyczące dotacji przez
5: przeznaczonych przez MSZ w latach 2020-2023 na finansowanie inwestycji, której zakończenie planowano na 2018 rok, a to otwarcie nie nastąpiło. Prokuratura Okręgowa w Kielcach podejrzewa, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści oraz narażenia finansów publicznych na stratę. Chodzić ma o wysokich rangą urzędników resortu dyplomacji w randze wiceministrów, odpowiedzialnych za wypłatę subwencji w wysokości ponad 1 700 000 zł. To postępowanie toczy się jak dotąd w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Do tej pory zebrano pokaźną dokumentację, przesłuchiwani są świadkowie, jak dotąd nie wezwano do prokuratury wysokich rangą urzędników MSZ z czasów PiS. Śledztwo wszczęto po kontroli CBA oraz administracji skarbowej w resorcie dyplomacji.
14: Przed kolejnym wakacyjnym weekendem teraz ku przestrodze. Ponad 30 osób w wodzie, 3 wywrócone jachty, kilka wezwanych łodzi ratunkowych. Na szczęście ta akcja na jeziorze Sexty zakończyła się happy endem.
13: Na pokładach tych wywróconych łodzi byli głównie nastolatkowie, uczestnicy obozu żeglarskiego. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
16: Jestem.
13: Igorze, dlaczego te łodzie się wywróciły?
16: To była gwałtowna zmiana pogody. Zerwał się wiatr i doszło do wywrotki. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pomogło 32 osobom wydostać się z wody. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Jedna osoba z niegroźnym urazem trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali na noc w bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z nastolatków został odebrany już przez rodzinę. Pozostali odpoczywają.
17: Zostaną już zaopiekowani przez odpowiednie instytucje, czyli Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatowy i tutaj gminy z Orzysza.
16: Relacjonuje kierownik stacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie Stefan Świderski. Ratownicy zaznaczają, że wszyscy mieli na sobie kamizelki ratunkowe. To mogło uratować im życie.
18: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
14: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 60 w miejscowości Załuzie na Mazowszu.
13: Na odcinku Maków Mazowiecki Różan samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
14: Policjanci na polskich drogach organizują dziś dodatkowe kontrole prędkości.
13: Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
14: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz na wyjeździe z Warszawy przy drodze ekspresowej numer 7.
19: Tak, dzień dobry.
13: Michale, gdzie można spotkać dzisiaj te dodatkowe patrole policji?
19: Przede wszystkim właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. To potwierdza podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji.
15: Te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli, ale jeżeli już zatrzymamy ich do kontroli z powodu właśnie wykroczenia, to sprawdzimy także stan trzeźwości kierującego, sprawdzimy, czy ma zapięte pasy oraz pasażerowie.
19: Te dodatkowe patrole policji można spotkać dzisiaj nie tylko przy trasach. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
14: W kolejnych faktach razem z Michałem sprawdzimy, jak te kontrole wyglądają w praktyce. Rola bezwzględnego wieńca z filmu Nienawiść przyniosła mu światową sławę, a teraz Francuz Vincent Cassel gra w Historiach Równoległych według Krzysztofa Kieślowskiego.
13: Jego bohater zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. I o te dźwięki znanego aktora pytała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: To rzemiosło jest jak z innej epoki, to kawałki papieru, szklanki, stare buty. Lata temu poznałem Nicolasa Beckera, fantastycznego twórcę dźwięku. W Paryżu był znany m.in. z tego, że stworzył odgłos peleryny Batmana. Tam nie ma żadnej peleryny. To kawałek rury, uderzenie w mikrofon, jakieś odgłosy robione ustami, wszystko mieszane razem.
20: It's great for radio. Thank you.
14: Świetny fragment do radia. Dziękowała nasza dziennikarka.
13: A całą rozmowę z Cassellem, gdzie mówi o fascynacji filmowym dekalogiem, cenie, jaką płaci za swoje ekranowe role, ale też o tym, czy AI zastąpi aktorów, znajdziecie na rmf24.pl.
14: Tam rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty, a film w kinach już za tydzień.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dziewiąta na zegarach, co pokazują termometry te za oknami. 17 w Suwałkach, 20 w Łodzi, 21 kresek jest w Opolu, 23 w Rzeszowie. Co będzie na termometrach potem? O godzinie 15, ta akurat część z nas kończy pracę. Wtedy na północy 20, w Łodzi 26, w Opolu 27. Po południu burze możliwe w Trójkącie, Kielce, Rzeszów, Zakopane. A my teraz
1: bardzo gramy. Profesjonalna.
0: Bardzo, prawda?
1: A, po prostu zasłuchałem się.
0: Przemysław Karwat-Marek.
1: Tak.
0: Normalnie. I Tomasz Karwat-Marek, czyli Wstawa i Szkoda Lata w RMF FM. Dzień dobry, cześć.
1: Kłaniamy się.
0: Teraz będzie Bruno Karwat-Marek, Marry You. To jest dla wszystkich tych, którzy spędzają z nami ten wakacyjny poranek przy... Niech stracę przy herbatce. No, smacznego.

0: A bo to ten Kuba i Kuba to śpiewają piosenki, śpiewają, a tam im lato stygnie na balkonie.
1: Tak.
0: Jakby tam przestali śpiewać na chwilę, to by lato...
1: Wyszli na balkon
0: to by
1: i...
0: może nie stygłoby. Tak. No. Dobra, ważna historia. Wakacyjne sejfy w RMF FM. Dziś leży w nich milion...
1: Okrągły.
0: Okrąglutki milion złotych polskich. To są popularne PLN-y i przed wami dzisiaj dwa finały, czyli dwie okazje na wyjęcie tego miliona z naszych sejfów i dołączenia do galerii milionerów RMF FM. Przypomnę, tydzień temu na waszym miejscu była Dagmara. Namówiliśmy ją, wysłała SMS-a, pyk, 1 300 000 ma na koncie. Podobno nie wydaje tego 1 300 000.
1: No,
0: tego,
1: co to wiesz co, to żal tak od razu wydać.
0: Szkoda, nie? No.
1: Potrzymać, popatrzeć, przyzwyczaić się.
0: Mieć, wiesz, leżeć. Ile masz możliwości. Bądźcie jak Dagmara, uwierzcie nam, że warto wejść do zabawy, warto wysłać hasło RMF SMS-em pod 7474, zwłaszcza, że przed wami nie tylko dwa dzisiejsze finały, ale wszystkie wasze SMS-y logują się od razu do zabawy w finale sierpnia, gdzie będzie do zdobycia między innymi BMW 220 Grand Coupé. Grubo ponad 1 000 000 wtedy też w sejfiszczach naszych będzie. I teraz ważna informacja. Macie niecałą minutę, by załapać się na szczęśliwą, super godzinę w RMF FM i na najlepszy bonus dzisiejszego dnia, bo jeszcze tylko przez niecałych 60 sekund mnożymy wasze SMS-y razy 1280.
1: No tak dziwnie sobie wymyśliłeś 1280.
0: Fajne to jest.
1: Nie.
0: Fajne.
1: Liczba fajna, mnożnik
0: fajne,
1: genialny.
0: Jest fajne.
1: Ale tak.
0: Ostatnie sekundy. RMF SMS 7474. Ślesz jednego SMS-a, a w naszym systemie loguje się 1280 twoich szans. RMF SMS 7474.

0: 23 po 9. Teraz ważna informacja. Może pójdziecie do kogoś po wakacjach opowiadać o tym, jak było na urlopie.
1: Tutaj internet,
0: pokazać zdjęcia. Internet pyta, czy wypada zdejmować buty w gościach. Zasada jest jedna. No i tu koniec cytatu.
1: Nie wchodziliśmy do artykułu, ale znamy tę jasną zasadę.
0: I tu, uwaga, oto ona, notujcie. Będąc w gościach, możemy zdjąć buty, ale swoje.
1: Właśnie, w żadnym wypadku kulturalny gość nie zdejmuje butów gospodarzowi czy gospodyni.
0: Nie. Natomiast na pytanie, czy wypada w gościach zdejmować majtki, no to tutaj musicie odpowiedzieć sobie sami.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
19: Do Polo Pop.
20: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
21: Polo Market. Mój ulubiony.
22: Po reklamie.
23: Wstawaj, szkoda lata. W RMF FM.

0: Junior Caldera i Sophie Elix Baxter. To za nami. A co przed nami? Deszcze dzisiaj głównie na południu i na wschodzie. Teraz pada w okolicach Lublina, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Tutaj możliwe burze. Południe deszczowo w Lublinie, w Kielcach, w Krakowie, w Rzeszowie i również w Zakopanem. A o godzinie 16 deszczowe Kielce, deszczowy Kraków, deszczowy Zakopiec i deszczowy Rzeszów. Tu możliwe również burze. Reszta kraju ładna, piękna, słoneczna, pogodna, niebo błękitne, cacaniutkie, naprawdę
1: rzeźnie. Najwięcej słońca będzie w centrum.
0: To w centrum, tak.
1: Centrum i dzisiaj. Na centralnym zachodzie.
0: Centrum super, naprawdę rewelacja.

0: Alex Warren w RMF FM, to jest muza dla tych, którzy... A słuchają nas nad morzem. Tam u was tak. Dzisiaj fajnie, pogodnie, nie za gorąco, nie za upalnie. Przeglądamy internet przez cały czas, żebyście byli na bieżąco. Ja tutaj wyczytałem, że Robert Lewandowski miał propozycję finansową zainwestowania w zakład produkcji trumien.
1: Pięknie.
0: I oni tam chcieli, żeby on im pomógł w ekspansji na świat. Nie wiem, taki trumienka24.com czy coś. Biznes pewny, tak go zapewniali potencjalni wspólnicy.
1: Nie, to Robert jest genialny biznes. To jest genialny biznes, bo obok lekarzy hydraulików trumniarzom klientów nigdy nie zabraknie.
0: Trumniarzom,
1: prawda?
0: No nie, tylko pytanie, wiesz, no Robert Trumny, jakie hasło reklamowe?
1: Czekaj, no. Kopnij z lewym.
0: O, kopnij z lewym.
1: W kalendarz.

0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

6 minut do 11. Słuchajcie, w życie wchodzi ustawa frankowa. To jest temat, który na pewno pojawi się w najbliższych faktach w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
14: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
13: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
14: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
13: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
16: Już prawie godzina 11, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Wszystko co ważne mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
17: Areszt dla podejrzanych o zabójstwo 40-latki, której ciało znaleziono na polu w mazowieckiej gminie Klwów.
18: W życie wchodzi ustawa frankowa.
17: Co to nowe prawo oznacza w praktyce? Posłuchajcie.
18: W Janowie Podlaskim rozpoczynają się właśnie Dni Konia Arabskiego.
17: A w Faktach Kulturalnych RMF FM za chwilę gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Na 3 miesiące sąd aresztował mężczyznę i kobietę podejrzanych o zabójstwo 40-latki w powiecie przysuskim na Mazowszu.
18: Ciało ofiary znaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek na polu. Służby zawiadomił mężczyzna, którego obudziły krzyki. Policjantom powiedział, że widział dwie uciekające osoby.
17: Kilka godzin później zatrzymano podejrzanych. 30-latek ukrywał się w pobliżu miejsca zbrodni. 45-latkę ujęto na terenie województwa łódzkiego. Oboje usłyszeli już zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Jedna osoba cierpiała w wypadku na Krawej 62 w Kujawsko-Pomorskim.
18: W Kobylnikach ciężarówka zderzyła się z kombajnem.
17: Uprzedzamy drogę na odcinku Strzelno. Kruszwica w tej chwili jest zablokowana.
18: Ustawa frankowa wchodzi w życie.
17: Dzięki niej frankowicze zaoszczędzić mogą tysiące złotych. Przepisy wprowadzają bowiem automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeżeli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem.
18: W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
17: Dzień dobry.
18: Ponownie witamy Cię w Faktach. Co nowe prawo oznacza w praktyce?
19: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
20: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia
3: doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
19: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić Frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
18: Minęła 11, zatem w Janowie Podlaskim od rywalizacji klas sportowych zaczynają się Dni Konia Arabskiego.
20: A po południu od 14 startuje największy pokaz koni arabskich w tym roku. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi, do którego zgłoszonych zostało aż 126 koni z polskich stadni, tych państwowych i tych prywatnych.
18: Dziś arabskie ogiery, jutro klacze. W niedzielę czempionaty i wybór najlepszego konia pokazu. Best in show.
20: A po tych emocjach pokazowych w niedzielny wieczór w Janowie aukcja Pride of Poland. Jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to jest ten moment, żeby to zrobić. Jeżeli po prostu masz ochotę odhaczyć to na swojej liście marzeń, tak przyjazd do Janowa z przekornym uśmiechem rekomenduje Stuart Vesti, autor zdjęć do tegorocznego katalogu aukcyjnego.
18: Jego zdjęcia, ale też filmy z gwiazdami tegorocznej aukcji są już na stronie rmf24.pl.
20: A teraz gwiazda filmowa, aktor Vincent Cassel i historie równoległe w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
21: Buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood w historiach równoległych, pokazuje zupełnie nowe oblicze. Są już pokazy przedpremierowe, a najnowszy obraz Asghara Farhadiego inspirowany filmowym dekalogiem na naszych ekranach za tydzień. Miałam okazję zapytać aktora o fascynację kinem Krzysztofa Kieślowskiego. W czasach, gdy powstał filmowy dekalog, to było coś absolutnie wyjątkowego. Myślę, że właśnie dlatego do dziś inspiruje tak wielu twórców na różnych poziomach. To dzieło, o którym wiedzą nawet ludzie, którzy nigdy go nie oglądali. Stało się punktem odniesienia, kamieniem milowym. I zobacz, rozmawiamy dziś o Kieślowskim przy okazji premiery francuskiego filmu, który wyreżyserował Irańczyk. Chyba nie ma większego komplementu dla twórcy. Vincent Cassel od lat łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi widowiskami. O naszym spotkaniu opowiem jeszcze przed 12 w radiu internetowym RMF24. Andy Warhol mówił, że jest z innej planety. Zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką, a kulturą komercyjną. Od dziś można oglądać jego pracę na wystawie Od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Tu program Byle do lata. Biorę oddech, bo już zaraz pierwszy finał wakacyjnych sejfów. Zostały już tylko 3 minuty do losowania. No właśnie, ktoś z was może zaraz zostać milionerem. To są ostatnie 3 minuty, gdy jeden SMS gra o oba dzisiejsze finały. Można powiedzieć o oba dzisiejsze miliony, bo w każdym finale nagroda główna to 1 000 000 złotych. No to sprawmy, żeby to były bardzo dobre ostatnie 3 minuty. Szybki bonus. W obu dzisiejszych finałach zyskujecie teraz po 1033 losy. Hasło RMF 7474. No a ja zaraz dzwonię.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No mam małe déjà vu. Tydzień temu siedziałem na tym samym krześle, przy tym samym mikrofonie. O podobnej porze dzwoniłem. Odebrała wtedy Dagmara z Pszczyny, wybrała sejf i pobiła rekord wygranej w radiu. 1 300 000 zł. No i pytanie, czy dzisiaj padnie nowy rekord? Nowy milion, bo może na rekord jeszcze się nie zanosi. W każdym razie jesteśmy już po pierwszym losowaniu, chociaż byłby rekord, jakby i w pierwszym finale padł milion, i w drugim finale padł milion. Dzwonimy do pierwszego szczęśliwca. Już myślałem, że mamy połączenie. A to drugi sygnał. Halo, halo, proszę sprawdzić, czy to nie u was telefon dzwoni. Może wyciszony, bo było spotkanie z szefem, albo w pracy jesteście gdzieś głęboko w kieszeni, w torebce. Piąty sygnał, no nie róbcie mi tego. Ja tutaj mam ogromne apetyty. To był szósty, prawda? To był szósty. No cóż, no w takich sytuacji ja przełykam gorzką pigułkę zawodu, bo spodziewałem się, że będziemy grali o fajne pieniądze. Dużo ich jest w sejfach. Jakbym wam mówił, jakie kwoty są w sejfach, to by było jeszcze bardziej żal, więc powiem, że 1000 zł trafia do naszego słuchacza lub słuchaczki. Nie wiemy, kto był po drugiej stronie telefonu. Oklaski dla ciebie, moja droga. Nie wiem, co tam się wydarzyło dzisiaj. Mam nadzieję, że same przyjemne rzeczy, że to jakiś urlop, leżenie na kocu i tak dalej, ale... Ale ja mam ten ambitny plan, żeby ten 1 000 000 zł dzisiaj trafił w wasze ręce i oczywiście jeszcze raz o 1 000 000 zł dzisiaj zagramy. I drugi finał będzie jeszcze mocniejszy, bo będzie gwarantowane minimum. Aż 81 000 zł. Słuchajcie, wystarczy odebrać nasz telefon, to jest słowo klucz, wybrać sejf i macie co najmniej 81 000 zł. A jak to będzie ten sejf, gdzie czeka 1 000 000 zł? Jak to odmieni wasze życie? No to uwaga! Ogłaszam start super godziny. A to oznacza, że będzie super szansa, super bonus. Będzie łatwiej wygrać. Ale to jest, umawiamy się, tylko coś dla tych, którzy zdecydują się w drugim finale koniecznie odebrać telefon. Teraz zyskujecie aż 1100... 7 sierpnia, 7-8 musi być w bonusie. 1178 szans. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474. No i super bonus jest też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: mama.
1: Mamo, jakie są łopatka po meksykańsku?
2: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
3: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów. Prognozy pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Ale patrz!
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny!
17: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie!
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
24: Ale chyba nie włosów.
23: Akurat włosy wypadają mi garściami.
24: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
23: Ale łysienia u ciebie nie widać.
24: No właśnie.
23: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
25: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Somber w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. 11.34. Wczoraj konferencja ramówkowa Polsatu. Słuchajcie, dzisiaj przeglądam portale. Mnóstwo newsów na temat zmian ramówkowych, nowości telewizyjnych. Między innymi pojawiła się sensacyjna informacja, że Julia Wieniawa zmienia stację, że zastąpić może Ewę Kasprzyk w Tańcu z Gwiazdami. Zresztą w rozmowie z Maciejem Jędruchem szef programowy Polsatu Edward Miszczak otworzył się. Może nawet trochę za dużo zdradził. Zresztą za moment ta rozmowa w RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Słuchacie programu Byle do lata w radiu RMF FM. Obiecałem rozmowę z Edwardem Miszczakiem. Przy okazji ramówkowej konferencji Polsatu spotkał się z nim Maciej Jędruch. No i padły mocne słowa.
1: Pan w swoim ramówkowym przemówieniu powiedział, że bycie gwiazdą to jest wielka odwaga. Naprawdę pan tak uważa?
2: Dlatego, że płaci się za bycie gwiazdą straszną cenę. Bardzo często, szczególnie rynek profesjonalny, traktuje je jak znane ryje. To straszne terminy, które padają, a to są gwiazdy. Żeby nią zostać, trzeba coś mieć. Sam pan wie. Jak się tego nie ma, to żeby rżnąć nożem po blasze, nic z tego nie będzie.
1: A influencerzy nadają się do telewizji?
2: No, przykład Bagiego jest najcudowniejszym przykładem, że można na dwie nogi.
1: Wspomniał pan o Bagim, a Bagi nie jest już spalony, bo podobno pan się na niego wkurzył strasznie.
2: Nie, to były takie...
1: Droczenie się?
2: Wychowawcze połajanki.
1: Jak wiele pytań dostał pan dzisiaj o Julię Wieniawę?
2: Ale one są przedwczesne. My na to stanowisko mamy akurat 3 kandydatury.
1: Powie pan jakie?
2: Jeszcze nie mogę, bo jestem na etapie rozmowy. Jak powiem, to mi podskoczą w wycenie.
1: Pytam się o to dlatego, że ostatnio na koncercie Julka Wieniawa mrugnęła oczkiem i powiedziała, że ocenia całą publiczność na 10 punktów. Ale to takie zagrywki medialne?
2: Julia pracowała kiedyś w Polsacie. Była taką przecież naszą ukochaną gwiazdą. O, zauważył pan, mówię, że już naszą. Potem poszła pracować do konkurencji, a z tego co wiem, to pojawiła się znowu na rynku.
1: Na koniec chciałbym zadać panu pytanie. Co by pan robił w życiu, gdyby pan coś potrafił?
2: Ja skończyłem technikum elektryczne. Więc jak Wałęsa bym zakładał światło, zmodernizował wirniki. Jak poszedłem do radia, też miałem tylko energię i zapał, nie miałem głosu.
1: Pan wybrał karierę menedżerską, a nie tęskni pan, może teraz by pan miał w Polsacie program jak Kuba Wojewódzki.
2: Ja ciągle uważam, że wejdę do studia i zrobię program. Ja lubię i rozmawiać i słuchać, bo chyba to, co mam najbardziej rozbudowane i co wielkie wywiady i różne rozmowy mi dały, to umiejętność słuchania. A myślę, że dlatego poszedłem w tę stronę menedżerską, że myślę, że jedną też z podstawowych moich umiejętności, czego też nauczyłem się w RMF-ie, to jest umiejętność łączenia zespołów, łączenia ludzi, robienia par do prowadzenia programów. To trzeba mieć. Jak się tego nie ma, to ni cholery nie uda się program, ale to wszystko musi zagrać.
0: I właśnie po tej rozmowie w sieci zahuczało. Jeden z wątków oczywiście Wieniawa za Kasprzyk, Wieniawa jurorką Tańca z Gwiazdami. Miszczak mówi wprost. O tym wszystkim piszemy wam na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: potrawy z grilla. Numer dwa, dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitów zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Z RMF FM najlepiej.

Yomaha, Yomaso. No i uczcie, że was to nie ruszyło, zwłaszcza jak ktoś ma dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, to pewnie tak lekko bryknął do Modern Talking. Dla tych, którzy za to po weekendzie raczej z urlopu wracają, teraz pojawia się w RMF FM Królowa Łez.

0: uwaga kierowcy, na trasie S19 trwa akcja gaszenia jednego z pojazdów. Szczegóły usłyszycie już za moment w Faktach RMF FM o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: www.energymotor.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie chcę lody.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl i jakość, która inspiruje.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: Prawie godzina 13, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktów RMF FM. Zaprasza Anna Pachowska.
18: Policja sprawdza, czy opiekunowie nie narazili na niebezpieczeństwo grupy dzieci z obozu żeglarskiego na Mazurach. Wczoraj ich łodzie wywróciły się. Kilkadziesiąt osób wpadło do wody. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Lubelszczyzny. W czasie załamania pogody turyści nad morzem wcale się nie nudzą. Dowód na koniec faktów. Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypominamy, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
19: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
18: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Akcja gaśnicza na trasie S19. W pobliżu Kraśnika na Lubelszczyźnie pali się auto dostawcze. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Saperzy wywieźli niewybuch z centrum Łomży na Podlasiu. Podczas budowy domów przy ulicy Wojska Polskiego robotnicy natrafili na minę przeciwpancerną z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców dwóch bloków oraz Komendę Miejską Policji. Lokatorzy wrócili już do domów, a policjanci do komendy. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
20: Witam.
18: Witaj. Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej?
20: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
21: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę.
1: Polskę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
20: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
21: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
20: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
18: Co można poprawić w rekrutacji na studia? Pytamy o to dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Przy gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Ingardena w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
22: Dzień dobry.
18: Jakie zmiany proponują Twoi rozmówcy?
22: No, jedni proponują powrót egzaminów wstępnych, inni jeszcze odważniejsze rozwiązania.
23: Obecnie jest presja, żeby każdy zdawał maturę, a wydaje mi się, że no nie każdy musi przystępować, a każda uczelnia miałaby większą swobodę, jeśli chodzi o taki wybór kandydatów, który dla danej uczelni jest istotny.
22: To jedna z propozycji zmian, a jakie są wasze? Zachęcamy do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 0012 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Jesteśmy dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie.
24: Pogoda płata figle.
18: W Trójmieście upały odpuściły. Wypoczywający ruszyli do sklepów. Jakie pamiątki kupują? O wakacyjne hity pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
25: Bursztyniki, bransoleteczki, kolczyki i tego typu rzeczy.
26: Magnes na lodówkę. Czasem się wraca do tych miejsc. Już trochę ich jest na lodówce. Miło, jak się kolejny dołączy.
25: No głównie to magnesy, nie? Bo to znajomi też i rodzina to zbierają magnesy, więc głównie kupujemy jakieś kamieniczki, to co się kojarzy że najbardziej tak z Trójmiastem. No i Wnusia tu też sobie wybrała maskotkę.
27: Jakie są hity wakacji ostatnio? Co najmłodsi wypoczywający kupują?
28: Gniotki. U nas na Opozie na pewno hit. Gniotki.
29: Gniotki są dlatego, że można sobie wybrać, bo są różne. Na przykład to robi unboxingi, jakieś kolorowe.
27: Co po to akurat musi być jakiś?
30: Tak, tak. No bo w szkole jest bardzo duży stres i przez to można sobie je zgniatać, żeby się odstresować.
29: Ale teraz strasznie drogie.
18: Mimo wakacji uczniowie już myślą o szkole, a zostały jeszcze 3 tygodnie.
31: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Ja nie wiem, czemu te magnesy co roku są hitem. Jakoś nas przyciągają do straganów. Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Do RMF-u przyciąga muzyka najlepsza pod słońcem. Męskie granie orkiestra, dajcie głośniej.

0: dokładnie tydzień temu zadzwoniliśmy do męża Dagmary z Pszczyny.
1: Co się stało?
2: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych!
1: Jest! A nic nie mówiłaś, że grałaś.
0: Czy dzisiaj będziecie dzwonić do żony, do męża, że trafiliście 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach RMF FM i będziecie na przykład pytali: kochanie, co ci kupić? Stać nas? Trzymam kciuki, ale by były wakacje. Dobrze, pomogę z szansami. Uwaga! Szczęśliwe 7 minut. W tym czasie każdy SMS z hasłem RMF przysłany za 4,92 pod numer 7474 to aż 1175 losów. Ten bonus też na www.rmf.fm, gdybyście tam chcieli zagrać o 1 000 000. A wiem, że chcecie być w finale, bo dzisiaj, słuchajcie, wystarczy wybrać safe i wygracie co najmniej 85 tysięcy złotych. Po prostu nie ma dzisiaj mniej. Jest dużo więcej. Aż 1 000 000 złotych. W to celujemy. Dużo losów na pewno się przyda. 1175 szans. RMF 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
5: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
6: Do Polo Pop.
4: Codziennie dowożone superhity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka. I to jest sposób na letnie przyjemności.
17: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
6: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach!
20: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
3: A ja pilnuję czasu. Zostały 3 minuty okazji. 1175 losów wpadnie do gry o 1 000 000 zł. Dziś w sejfach nie ma mniej niż 85 000 zł. Hasło RMF 7474.

0: Jak piątek, to często w RMF-ie gości, ale na tego gościa gościnie czekałem z utęsknieniem. Sylwia Grzeszczak w naszym studiu warszawskim. Cześć, dzień dobry, miło cię widzieć.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Cześć. Wiesz, że widzieliśmy się ostatnio przy okazji premiery Słowa na K?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: To był sukces, na pewno dobrze ci się kojarzymy jako radio.
1: Tak, bo ty byłeś, dokładnie.
0: Dziękuję. Ale ja sprawdziłem, to było rok temu, nawet ponad. Jesteś nam winna bardzo dużej informacji, co u ciebie. I o tym może za moment porozmawiamy, prawda? I posłuchamy twojej najnowszej piosenki Mango.
1: Dobrze.
0: Wszystko się zgadza, plan ustalony. A więc, drodzy słuchacze, koniecznie zostańcie z nami.

0: lata w radiu RMF FM. Sylwia Grzeszczak z kolejną premierą w RMF-ie. Jeszcze raz cieszę się, że do nas wpadłaś i zanim przejdziemy do premiery, to ja muszę jeszcze raz zadać to pytanie. Od roku się nie widzieliśmy. Co u ciebie?
1: No dobrze, jestem chyba nostalgiczną mieszanką połączoną z energią, tak jak zawsze, tak jak mój najnowszy utwór Mango, z sentymentalną nutą i energią. Jeśli jestem cicho, to oznacza zawsze, że pracuję sobie gdzieś tam, myszkuję w swoim studio i tworzę po prostu hiciory, dlatego przychodzę po prostu po chyba niecałym roku albo jakoś tak?
0: W czerwcu się widzieliśmy tamtego roku, tak, ale widzę tę fajną energię u ciebie. Nowy numer nosi tytuł Mango i nie mogłaś lepiej trafić. To jest jeden z moich ulubionych owoców i kojarzy się bardzo z wakacjami. Nieprzypadkowo chyba taki tytuł.
1: Ja uwielbiam też mango, w ogóle od dzisiaj rano też już jadłam mango. Właściwie zjadam cały czas teraz w ostatnich dniach.
0: Ty, to ja zapytam.
1: Nad teledyskiem, utworem, produkcją, wszystkim dookoła.
0: Ja zapytam, bo my wakacje często, w czasy, fajne chwile, zapamiętujemy smakami. Masz taki właśnie rodzaj smaku, że ugryziesz i natychmiast przenosisz się skojarzeniami w jakieś fajne miejsce, odległe w czasie albo odległe po prostu fizycznie.
1: Tak, ja mam coś takiego właśnie, pamiętam dokładnie zapach, pamiętam właśnie smak, właśnie jakieś owoce, to wszystko tworzy jakieś takie piękne wspomnienia, ale mango jest o tęsknocie za idealnym latem, ale równocześnie też za taką tęsknotą do drugiego człowieka, za bliskością do niego. W utworze czujemy przemijalność, jest to właściwie prenostalgia. Czujemy tęsknotę za obecną chwilą, ale też za tą, o której myślimy, która nadejdzie. Boimy się, że ona przeminie. To jest wyczuwalne w tym utworze i to jest taka nuta chyba całej mnie właśnie, że ja jestem też energiczna, ale też gdzieś nostalgiczna. I tak chyba zawsze miałam i chciałam tutaj całą siebie przekazać w utworze i widzę tutaj już od północy, co się dzieje. No jest niesamowity klimat wokół tego utworu.
0: Mango posmakowało tymi słowy. Ale powiedz mi, bo jak powiedziałaś, jest to jakaś nostalgia za idealnymi wakacjami. Ja wiem, że wy gwiazdy nie macie wakacji, ale jest teraz czas, gdzie nasi słuchacze leżą sobie na leżakach, może dzisiaj trochę pod parasolami, bo pada. Ty masz wakacje, masz w czasy, jak je lubisz spędzać? Czy to jest leżing, plażing, smażing, czy raczej aktywnie?
1: Jak weszłam do show biznesu, no to miałam te 16 lat, ale tak naprawdę od 5 roku życia ćwiczyłam na fortepianie, co moi słuchacze tutaj, nasi słuchacze wiedzą. Natomiast no, to była taka moja bardzo intensywna praca i przez kilkanaście lat później no też w sposób bardzo intensywny koncertowałam po całej Polsce. I od 2 lat wycofałam się z grania koncertów właśnie takich plenerowych, pozostając przy graniu koncertów eventowych, takich zamkniętych, tylko dlatego, że przygotowuję się do czegoś bardzo, bardzo ogromnego, czego jeszcze nie zdradzam
0: i nie mogę się
1: doczekać na to, ale stąd jest właśnie tutaj mnóstwo pytań, no kiedy koncert, no od 2 lat właściwie dostaję, ale wiesz, właściwie mam to lato od 2 lat, ale to lato tak naprawdę i tak jest u mnie intensywne, dlatego, że wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi, ja wchodzę do studia i tam pracuję, tam po cichu, kiedy nikt nie słyszy tego jeszcze, ja pracuję na ten efekt końcowy.
0: Myślę, że...
1: No i dzisiaj przychodzę z tym efektem końcowym.
0: No to właśnie efekt końcowy, czas skosztować mango, to będzie letni hit, to ja już wiem. Zaproś proszę na premierę naszych słuchaczy.
1: Zapraszam was wszystkich, moich ukochanych słuchaczy, wiernych od samego początku w RMF FM, premiera Mango.
2: Premiera w RMF FM.

0: muszę powiedzieć i zdradzić trochę radiowej kuchni, że miałem na jednym uchu muzykę tutaj z radia, a na drugim na żywo Sylwię śpiewającą swój kawałek. Sylwia Grzeszczak.
1: Ja wytrzymuję tu, wiesz. Słucham.
0: Dziękuję ci, że nam to lato przyniosłaś. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę, żeby była taka chwila na bikini w kolorach mango i niech świeci słońce, które ma powieki z różowych chmur. Niech tak będzie. Oh,

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły

0: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
4: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 zł!
4: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
14: Zawsze z wami.
15: Mamy dla was gorące newsy.
16: Relacje z naszych eventów.
17: Prognozę pogody.
18: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
13: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
24: Już prawie godzina 15, więc dajcie głośniej i posłuchajcie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
25: Ponad 50 osób z objawami zatrucia w ośrodku w Międzywodziu w zachodniopomorskim. Sanepid prowadzi dochodzenie. Ulewa zalała część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Placówka wstrzymuje przyjęcia. Na koniec wakacyjne wypady w góry.
26: Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
27: Czarnej Skale.
26: Czarnej Skale.
25: To są fakty o 15. Dochodzenie epidemiologiczne w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono u 53 ze 191 pensjonariuszy. Trwają badania próbek pobranych na miejscu. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co do tej pory ustalono?
28: Wstępne wyniki badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy. Objawy, które wystąpiły u pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, osłabienie oraz biegunka. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku zatrucia wirusami i bakteriami. Sanepid otrzymał zgłoszenie w środę. Wczoraj i dziś nie było nowych zachorowań. Pacjenci są pod opieką, odizolowano ich od pozostałych pensjonariuszy. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Sanepid pobrał próbki do dalszych badań. Kolejne wyniki badań m.in. wody poznamy najwcześniej jutro.
25: W wyniku intensywnej burzy podtopione zostały pomieszczenia na poziomie -1 szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie.
26: Jest to m.in. część apteki szpitalnej, część magazynów, jest izba przyjęć, czy też kuchnia. W tym momencie trwa akcja wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to tutaj izba przyjęć została wyłączona z pracy i te niedogodności potrwają mniej więcej do godziny 20, więc około godziny 20 izba przyjęć powinna powrócić do normalnej pracy.
29: Są jakieś straty materialne?
26: Na ten moment nie potrafię powiedzieć. To dopiero będziemy sprawdzać po tym, jak strażacy wyjdą i zakończą pracę. I jeszcze mniej więcej 30 minut będzie trwała akcja właśnie wypompowywania. pompowywania wody.
25: Z rzecznikiem Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie Andrzejem Sroką rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Jackowski. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach miasta. Klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w Polsce. Kolejne dwie edycje, tegoroczna i przyszłoroczna, zorganizują Województwo Śląskie i siatkarski mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. Turniej odbędzie się w połowie grudnia w trzech miastach: Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
25: Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję, o tym opowiada film Historie równoległe, który powstał na podstawie szóstej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jedną z głównych ról gra w nim znany francuski aktor Vincent Cassel, z którym spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Sam fakt, że ludzie na nas patrzą, nie stanowi problemu. Każdy ma prawo patrzeć na każdego, na ulicy, w telewizji, gdziekolwiek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś zaczyna podglądać i wymyślać nasze życie. Wizerunek tworzony przez media społecznościowe nie jest prawdziwy. Dziś ludzie mają potrzebę reagowania na wszystko bardzo emocjonalnie. Czasem czytam rzeczy, również na swój temat. Zastanawiam się, skąd tyle hejtu, nienawiści. Może to w moim przypadku wynika z silnych ról, które gram. Wolę myśleć o tym w taki sposób, że ludzie uwierzyli w moje role.
25: Film, którego koproducentami są dwaj Polacy, nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz oraz Maciej Musiał, do polskich kin wejdzie za tydzień. A cała rozmowa z gwiazdą kina jest na rmf24.pl. Wakacje w górach z dzieckiem? Dlaczego nie? Nawet w tak wymagających górach, jakimi są Tatry.
2: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
3: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
2: Sen spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
4: To już jest jego trzeci wypad.
3: A ile ma?
4: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
27: Fajne i stale.
4: Za sarnie i skalę.
5: Przyszedł tutaj walczyć.
27: Za smokiem.
3: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
27: No jest.
3: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
27: I się bałeś?
3: Troszkę się bałem.
27: Ale mam tu miecz.
3: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
25: I tak reporter RMF FM Maciej Połachicki mógł spokojnie wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Jak miecz dzisiaj, to taki z parasolem byłby najfajniejszy, ale może ja przejdę od razu do jutra, bo... No trochę lepiej, jeśli chodzi o termometry. Ja wiem, że wszyscy mamy wakacje, przychodzi weekend i chcielibyśmy się pogrzać w słoneczku. To w niedzielę. Jutro będzie tak raczej 22-25 stopni, czyli bardzo podobnie jak dzisiaj. 21 na Warmii i Mazurach, 26 w Rzeszowie. No ale jutro zdecydowanie mniej deszczu widzę, dużo więcej słońca. A wy jakie macie plany na początek weekendu? Pytam Olę i Olka.
6: No jesteśmy
14: plany
6: z wami.
14: Na początek weekendu.
6: Czekaj.
14: Najpierw jesteśmy z wami.
6: A później jesteśmy z wami.
14: Później jesteśmy z wami. A później będziemy cały czas z wami. I tak aż do 19, więc włączcie RMF i bądźcie blisko radia.
6: Wasze Olki. Ola Filipek, Olek Sikora, to my.
24: Daniel, dziękuję. No i ja też jestem ciągle z wami.
6: Dzięki, cześć.

0: sobie to wyobrażam, że na przykład teraz prowadzicie samochód i wszyscy na wysokie tony wchodzą Symphony.
1: Dla bank to tak wygląda.
2: Bardzo dobrze. Trzeba śpiewać, trzeba
1: pewnie,
2: się pozytywnie
1: tak,
2: nastrajać,
1: tak.
2: Bo słuchajcie, w wakacyjnych sejfach RMF FM są takie rzeczy, takie kwoty.
0: Dokładnie. Zakończyliśmy lipiec na bogato. Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000 złotych. My się nie ograniczamy. Dziś nagroda główna to 1 000 000 złotych, a grając dziś automatycznie gracie w finale sierpnia. W finale sierpnia do wygrania będzie między innymi, uwaga kierowcy, BMW 220 Gran Coupé. Taka hybrydka piękna klasy premium, no marzenie po prostu.
2: Czyli tak, podsumowując, jedno wejście dziś do gry to jest wejście i do dzisiejszych sejfów, i do sejfów w finale sierpnia. A skoro nam się to wszystko tak pięknie składa, to mamy dla was coś specjalnego. Mamy dla was szczęśliwe numerki.
1: Jak ja lubię, jak to mówisz, jak to dobrze brzmi.
2: Tylko te szczęśliwe numerki trzeba wybrać. Pierwszy szczęśliwy numerek, bardzo proszę.
0: Ósemka, dla mnie ósemka jest szczęśliwa, dawaj ósemkę.
2: Dobrze, ósemka, a drugi numerek wybieram ja i będzie to piątka.
0: No, też fajna cyfra.
2: To oznacza, że jeśli macie ósemkę i piątkę w numerze telefonu, macie dziś najwięcej szczęścia. Co ważne, te cyfry nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej dokładnie kolejności. Ważne, żeby była i ósemka, i piątka w waszym numerze telefonu. Jeśli jest, no to super.
0: Proszę bardzo, czyli ustalamy pewne fakty. Przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1055 losów. Wysyłacie SMS, w treści wpisujecie RMF, oczywiście wszystko ślecie pod numer 7474 i już, ale kto ma, tak jak powiedziała Olka, ósemkę i piątkę, my tę stawkę podwajamy, czyli macie aż 2110 szans.
2: Ta okazja potrwa tylko przez 10 szczęśliwych minut i trwa też na www.rmf.fm, więc łapcie swoje szczęście. 1055 albo 2110 losów. RMF 7474.

0: Celine Dion to jednak potrafi, co? W klimat. Od razu chce się po prostu odpocząć, zrelaksować i odpłynąć, ale nie odpływajcie za kółkiem. Kierowcy, uwaga! Dziś nie będzie taryfy ulgowej. Trochę musicie zdjąć...
1: Nie strasz, co się dzieje?
0: No, muszę postraszyć. Musicie po prostu zdjąć niestety nogę z gazu. Na drogi w całej Polsce wyjechały setki patroli w ramach wielkiej akcji Prędkość i policja sprawdza właśnie nie tylko prędkość, ale także trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Mogą posypać się mandaty.
1: Ja oczywiście jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy to się nie posypią, bo wy jeździcie przepisowo, no, ale na wszelki wypadek powtarzamy, gaz do dechy może się skończyć portfelem do zera.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
4: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo Pop.
6: Codziennie dowożone super hity. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów, tylko 27,69. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 27,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Marian, a gdzie mogę kupić?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
16: Kolego Pikachu!
15: Nie!
16: Ho? Jak to?
15: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co...

0: Sorry Papi, czyli nowość na antenie RMF FM. Proszę bardzo, jakie dobre wakacyjne, letnie brzmienie. Od razu chce się wracać z pracy do domu.
1: Żeby wakacje nas tylko takimi hitami zaskakiwały, a nie takimi burzami, jak na przykład na Podkarpaciu. Dość intensywnie pada i grzmi w tym momencie w tej części Polski. Już ponad 100 interwencji naliczyła miejscowa straż pożarna, a więcej o sytuacji w południowo-wschodniej Polsce w faktach RMF FM o 16:00.

ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. W

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
19: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
11: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
12: To są cienkie placki przełożone kremem.
13: Pyszne, bo polskie.
14: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
15: I odwiedzimy regionalnych producentów.
16: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
17: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
18: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
19: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
20: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Po reklamie.
22: Piątek za kilka sekund, godzina 18:00. Warto dać głośniej i posłuchać najważniejszych faktów RMF FM, które ma dla nas Anna Wachowska.
23: Jesteście w drodze? Uważajcie, są problemy na A4 na Dolnym Śląsku i Śląskiem. Potem złota alga w kanale Gliwickim, Montreal i starcie Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju ATP, a na koniec będziemy nad morzem. Sprawdzimy, jak wypoczywający spędzają czas, gdy pogoda nie dopisuje. Cztery samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Wrocławia. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia również na śląskim odcinku A4 tuż przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Uważajcie. Piraci drogowi na celowniku policjantów. Do nocy na drogach w całej Polsce potrwają dodatkowe kontrole prędkości. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
24: Tutaj mamy ograniczenie do 60 km wynikające ze znaku.
25: Czyli gdybym jechał 65 km na godzinę, to już ta prędkość mogłaby sprawić, że Państwo byście zatrzymali tutaj mnie i musiałbym zjechać?
24: Tak, oczywiście, reagujemy na wszystkie popełnione wykroczenia.
25: Jaka była prędkość?
26: 80.
25: Czyli o 20 więcej?
26: Tak, tak naprawdę nawet nie zdałem sobie sprawy. Niestety przez chwilę coś mi po prostu umknęło.
27: Dzień dobry, powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne.
25: Dzisiaj w związku z tą akcją jest też większe ryzyko, że ktoś straci prawo jazdy, jeśli to będzie bardzo duże przekroczenie.
24: Tak, oczywiście. Reagujemy również na przekroczenie prędkości o powyżej 50 km na godzinę. Wtedy wówczas zostaje zatrzymane prawo jazdy.
23: policjantom przy ulicy Płowieckiej w Warszawie w czasie akcji Prędkość towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, jakie to działania?
0: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
1: Kibicujemy naszym tenisistom.
23: Wieczorem Hubert Hurkacz powalczy o awans do czwartej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
2: Dzień dobry.
23: Z kim zmierzy się Polak?
2: Trudne nazwisko. Z Botikiem van de Schanschulpem. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. Holender będący
23: dobrze
2: blisko Polaka. Dziękuję. W światowym rankingu. Raz nawet wygrał z Hubim, ale było to dawno. Ponad 5 lat temu. Tenisista na pewno solidny, jednak sukcesów na koncie ma niewiele, a już na pewno nie w turniejach wielkoszlemowych. Absolutnie zatem w zasięgu Hurkacza, szczególnie jeśli ten zagra tak dobrze, jak w ostatnim meczu z Alejandro Tabilo.
3: Zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
2: Zapewnia Hubert Hurkacz, który na kort wyjdzie nie wcześniej niż o 20 po meczu Merida Aguilar-Mikkelsen.
23: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liczył on prawie 150 kilometrów i zakończył się podjazdem na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nad wodami Zatoki Gdańskiej i Puckiej słońce schowało się za chmurami. Jak wypoczywający spędzają wolny czas? Z mikrofonem w ręku sprawdzał to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Fajny dzień na shopping dzisiaj.
5: No właśnie, trochę
4: typowa
5: pochmurno
4: pogoda.
5: Jest.
4: Tak, typowa taka, żeby troszkę jodu zaczerpnąć z morza i pozwiedzać, troszkę zakupy zrobić.
13: Słońce nieraz wyjdzie, da się poleżeć, ale wiatr wieje jednak.
17: Zamierzam za chwilę jechać na Hel, troszkę pozwiedzać. No i wrócimy wieczorem, może wypuszczymy rowery, udamy się na jakąś przejażdżkę.
23: W faktach za godzinę w ramach naszego radiowego cyklu Mateusz Bożek zabierze Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ola się ze mnie śmieje. Co cię tak rozbawiło?
29: Rozbawiło mnie to, że pięknie potrafisz mówić o pogodzie, tak? Że ja po prostu się rozpływam. Troszeczkę jesteś jak taki wentylator, troszeczkę jak parasol, którego być może trzeba będzie gdzieś użyć.
2: Ale kokietujesz, jak ty kokietujesz.
29: No bardzo proszę, to jaka prognoza jutro?
2: Dobrze, jutro jest lato w wersji bez przesady. Trochę słońca, trochę chmur. Przyjemne, 21-25 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Rzeszowie po 25 kresek.
29: Czyli ani tego parasola, ani wentylatora nam nie trzeba.
2: Nic.
29: Wystarczy tylko dać głośniej RMF FM, no i muzyka najlepsza pod słońcem rozpłynie się, rozleje nad całą Polską i o to walczymy, o to, żeby każdy wakacyjny weekend był dla Was jeszcze lepszy. Ola Filipek, Olek Sikora, Wasze Olki, cześć!

0: Kon Kalma na antenie RMF FM. Słuchajcie, bo na was zawsze można liczyć. To uwaga, to nie jest żaden konkurs, żadna zabawa. Sprawę do was mamy z Olką.
1: Dobrze, co się stało?
0: Bo czytamy internet, żebyście wy już dzisiaj nie musieli. Jest taka sprawa, że Dubaj uruchomił program, w ramach którego mieszkańcy tego miasta mogą otrzymać nawet do 3000 zł, jeśli namówią kogoś do tego, by się wyprowadził właśnie do Dubaju.
1: I co, nas zachęcasz teraz?
0: No właśnie, nie chcielibyście się do Dubaju przeprowadzić?
1: Co, na benefit liczysz, tak?
2: Ogłoszenie RMF FM. 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama.
4: To pewne, niskie ceny.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: O reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Tak sobie myślę, że lato to najlepiej smakuje wtedy, kiedy zamiast siedzieć w domu, ruszamy gdzieś z rodziną albo znajomymi, a skoro weekend tuż, bo właściwie ten piątek możemy już powiedzieć, że się kończy, to mamy dla was fajną zabawę. Słuchajcie, zadanie jest banalne, żeby nie powiedzieć, że wręcz prościutkie. Dokończcie zdanie. Idealny weekend zaczyna się od...
2: No i naszym zadaniem jest to zdanie dokończyć właśnie. Swoje odpowiedzi wysyłajcie SMS-ami pod 3322. A te najciekawsze propozycje nagrodzimy zaproszeniami do Energylandii, takimi dla całej paczki, więc śmiało, już wam szczerze mówiąc zazdrościmy, bo tam można wskoczyć na familijne rollercoastery, albo zajrzeć do takiej bajkowej krainy, albo zrobić sobie słodki przystanek w farmie Lizaków.
1: No to pewnie tam by nas znaleźli, gdybyśmy, to właśnie my pojechali
2: tak,
1: do Energylandii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: To nam się zrobiło. Dobrze, to raz jeszcze, żeby to sobie poukładać, SMS pod 3322, wystarczy, że tylko dokończycie zdanie, idealny weekend zaczyna się od i tutaj możecie pisać wszystko, co tylko chcecie. Czekamy na wasze pomysły i zbierajcie już ekipę.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Perfect Peace. To są dźwięki, które prowadzą was prosto do weekendu. Jeszcze tylko szybka trasa z pracy do domu, no i można uznać, że mamy piątek z głowy, prawda?
1: Można tak uznać, tylko że niestety są miejsca, gdzie ta trasa się dłuży. Między innymi obwodnica Krakowa z problemami. Kilkukilometrowe nawet korki tworzą się także w okolicach Balic i Bieżanowa, kiedy o Krakowie mówimy. Cierpliwości wam życzymy, ale szukając plusów, więcej czasu w samochodzie, to więcej czasu z nami, z RMF-em.
0: Ładnie to wymyśliłeś.
1: Ja tak
0: zwłaszcza,
1: wymyśliłem.
0: Że słuchajcie, o 19:00 fakty, więc warto zostać z nami.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: Dolnego Pikachu!
9: Nie!
10: Ho? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Boli. Spędzi.
19: Piecze. A do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie Pro. Promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A ze Zeszyty 5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
20: Po reklamie.
21: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. I z naszym gościem razem szukamy no, twoich muzycznych wspomnień z 93 roku.
1: W tamtym roku Hej był wielkim zespołem, dalej jest. Jest to legendarny zespół, ale w tym roku pojechałem z moimi znajomymi na festiwal Woodstock, a każdego dnia przechodziłem obok kolejki, która prowadziła do skoku na bungee. Znalazłem się na szczycie, na głównej scenie Woodstockowej gra zespół Hej, leci Moja i Twoja Nadzieja, zapalniczki w górze, panorama całego festiwalu i w tym momencie ja się pochylam, lecę.
0: Lecimy z tą muzyką z 93. Dziękuję Mrozowi za obecność. Koniecznie zajrzyjcie na nasze social media. Tam znajdziecie informacje, ciekawostki i niespodzianki festiwalowe.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Przepis na lato.
10: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
9: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
19: Zarzuty dla 30-letniego mężczyzny, który w Poznaniu miał molestować niepełnoletnią dziewczynę. W faktach także kolejne ostrzeżenie dla kierowców, tym razem z krajowej 94 na Podkarpaciu. Zajrzymy też w głąb nocnego nieba, a także na boiska ekstraklasy. W faktach sportowych o pojedynku Wisły Kraków i Wisły Płock. Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, jakie są ustalenia śledczych w tej sprawie?
20: Według relacji zgłaszającej, 30-latek miał na plaży przy Jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
21: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
20: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
19: Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. W Mirocinie między Przeworskiem a Jarosławiem dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Przeworska. Prezydent USA Donald Trump wściekły na sąd apelacyjny, który nakazał wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Sędziowie uznali, że ten projekt powinien najpierw zatwierdzić Kongres. Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie i wykorzystując pieniądze zebrane prywatnie, zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz. Tak argumentowali swoją decyzję sędziowie. Trump oświadczył, że natychmiast zwróci się do Sądu Najwyższego, by w całości odrzucił to orzeczenie. Słuchacie faktów w RMF FM, a w nich o panice, jaka wybuchła w znanych atlantyckich kurortach Francji. Powodem tej paniki jest inwazja żeglarzy portugalskich. Nie chodzi o marynarzy z Półwyspu Iberyjskiego, ale o kolonie toksycznych organizmów przypominających meduzy. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
0: Władze Akwitanii francuskiego kraju Basków ogłosiły zamknięcie wielu plaż lub w przypadku innych nałożenie na opalających się wczasowiczów zakazu kąpania się w Atlantyku, między innymi w okolicy tak znanych kurortów jak Saint-Jean-de-Luz czy Sustan. Powodem jest szczególnie w rejonie granicy z Hiszpanią istna plaga żeglarzy portugalskich, czyli unoszących się na falach oceanu kolonii organizmów składających się z lekko fioletowego pęcherza oraz parzydełek, których długość może według specjalistów sięgać czasami aż 30 metrów. Władze ostrzegają turystów, że nawet wyrzucone przez falę na brzeg i martwe od kilku dni kolonie organizmów mogą, jeżeli się ich dotknie, powodować bardzo poważne poparzenia.
1: Lato z RMF FM.
19: Po raz ostatni zaglądamy do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, bohatera naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na niebie szukaliśmy już Perseidów, czyli sierpniowych spadających gwiazd. Co jeszcze może przykuć nasz wzrok, kiedy popatrzymy przez teleskop?
22: Z takich bardziej atrakcyjnych obiektów, no jest teraz trójkąt letni i przebiegająca przez niego Drogę Mleczną. To znaczy, na Drogę Mleczną warto spojrzeć, bo żeby się przekonać, że ona składa się z gwiazd. Zamiast tej poświaty, którą widzimy na niebie oczami, przez teleskop widzimy mnóstwo gwiazdek stosunkowo blisko siebie. To właśnie po raz pierwszy zobaczył Galileusz przez swoją lunetę. Natomiast w trójkącie letnim tworzą go trzy gwiazdy: Vega, Deneb i Altair.
19: Mówił astronom Andrzej Pilski, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Z gwiazd przenosimy się teraz do świata sportu. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
23: Przy Reymonta w Krakowie ruszyła trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy i po ponad pół godzinie gry mamy już remis 1-1. Dwa przełamania napastników. Dla Wisły Kraków strzelił Angel Rodado, dla Wisły Płock Said Hamulicz. Obaj trafili w tym sezonie do siatki po raz pierwszy. Najlepszy piłkarz mundialu coraz bliżej Barcelony. Nieoficjalnie Rodri ma zamienić Manchester City na stolicę Katalonii. W wieczornych faktach sportowych Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
24: Tak jest, dobry wieczór.
23: Wojtku, ile ma zapłacić Barca za Rodriego?
24: Około 60 milionów euro, donoszą media w Hiszpanii, które mocno żyją tym transferem. Agent piłkarza poinformował już nawet, że ten miał dojść do porozumienia z klubem z Katalonii w sprawie warunków kontraktu. Do ustalenia pozostają więc warunki transferu między Manchesterem City a Barceloną. Rodri, który mimo wcześniejszych rozmów z Realem odrzucił ofertę królewskich, ma zarabiać w dumie Katalonii około 30 milionów euro za sezon.
23: Czekamy na oficjalne potwierdzenie, a teraz tenis i turniej ATP w Montrealu. Hubert Hurkacz lada chwila powinien rozpocząć mecz trzeciej rundy z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem. Prawdopodobnie jutro spotkanie Igi Świątek z Martą Kostiuk o ćwierćfinał turnieju w Toronto. A w turnieju WTA w Warszawie Weronika Falkowska, grająca w parze z Amerykanką Alaną Smith, wygrała zawody deblistek, pokonując polski duet Martyna Kubka, Alicja Rosolska. Tym meczem 40-letnia Rosolska zakończyła sportową karierę. Duże osłabienie kadry naszych siatkarek. Przez kontuzję podstawowa przyjmująca Martyna Łukasik nie wystąpi na Mistrzostwach Europy. Impreza rozpocznie się 21 sierpnia i odbędzie się w czterech krajach: Turcji, Czechach oraz Szwecji i Azerbejdżanie.
25: Giz. Każdy już wie, co to znaczy. Gry i zabawy dla dorosłych. W piątek, no jest wakacja, jest już Biforek, jesteście wy, jest Armelia.
26: Melduję się i zaczynamy tą imprezową imprezowy piąteczek.
25: Imprezowy mood, tak to się nazywa. Darek Maciborek, startujemy.

0: Na czym polega imprezowy mood? No to się zmienia od każdej imprezy, to oczywiście wiemy, ale imprezowy mood to nasza pierwsza gra i zabawa dla dorosłych. Zbieramy już teraz chętnych zawodników, dzwońcie pod 12 2 miliony. Wiemy, co jest dzisiaj w puli do wygrania.
1: Przede wszystkim nasze kultowe, imprezowe, nie szlafroczki, widzisz, przejęłam od ciebie.
0: Tak.
1: Fartuchy kuchenne.
0: Fartuchy kuchenne, bo każda dobra impreza, domówka rozpoczyna się w kuchni od dobrego opowiadania albo zajawienia imprezy. My rzucamy trzy słowa klucze, a wy kontynuujecie temat przynajmniej z opowieści na 30 sekund. 12, 2 miliony, dwóch zawodników potrzebujemy w tej godzinie, albo trzech, albo czterech do imprezowego modu. A jeżeli w duecie chcecie zaprezentować swoje zdolności, to też możecie. 12, 2 miliony, SMS-y 3322 czynne i jeszcze ulubiony kontakt z wami Armeli.
1: Messenger, nasz radiowy Messenger. Także wysyłajcie głosóweczki.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Moda na wodę nie przemija. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox, tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: A co bystrzaki robią w te wakacje?
8: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
13: Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
22: Po reklamie.
23: Czyli gry.

0: I tak działa GIS. Ja mówię do Rafała, dobry wieczór, lecimy, a Rafał mówi, co?
1: No to lecimy.
0: No to lecimy. Witamy pierwszego zawodnika w naszym imprezowym moodzie. Rzucamy trzy słowa, dokładnie trzy słowa. Mamy wyliczony zegar na 30 sekund.
2: Ja będę liczyć.
0: Dobrze. A ty musisz z tych trzech słów stworzyć jakąś taką pełną opowieść. Jeżeli jasne, to podajemy, Rafał, dla ciebie trzy słowa.
1: Jasne.
0: Zapamiętasz?
1: Oczywiście.
0: Astrobiolog. Wiosło.
2: I moje ulubione?
0: Wróbel.
1: Moim zdaniem każdy astrobiolog powinien nie tylko umieć w naukę. Astrobiologia kojarzy się to z czymś bardzo poważnym, ale potrafi, moim zdaniem, musi też potrafić robić takie zwykłe rzeczy, jak na przykład kajakarstwo, trzymanie wiosła. Może sobie wtedy popatrzeć na przyrodę, na drzewa, na wróble, na kaczki, łabędzie. Więc każdy astrobiolog to nie tylko powinna być ścisła nauka, ale również wiosło w rękę, patrzenie na wróble, piwo zero w rączce i żona pod rączką, dzieciaczki w kajaku.
2: Brawa!
0: Taka, powiedziałbym, naturalna ta twoja impreza. W naturze. Rafale, no, otrzymujesz od nas tytuł imprezowego bączka. Potrafisz rozkręcić każdą imprezę. Z fartuchem kultowym Radia RMF.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy. No to bączki. Ciąg dalszy nastąpi. Imprezowe.

0: tak to jest na imprezie. Lato Lucana, Lottery, jak odgadniesz jej pragnienia, to wygrałeś loteria. Imprezowy i mocny sensualny hit. Zadanie było jedno, zaskoczyć Armelię i wejść do finału naszego konkursu pod tytułem Imprezowy Mood. I ty to zrobiłaś. Dzień dobry, Emilia.
1: Witam, dzień dobry.
0: Zrobiłaś to prostym zabiegiem. Powiedziałaś, co robisz. Powiedz słuchaczom naszym, RMF FM.
1: W tej chwili siedzę sobie w garażu, chilluję i czyszczę sobie chrzan. Aha. Który przepięknie pachnie.
0: Pamiętaj, żeby nie ucierać chrzanu, bo to jest gorsze 5 razy niż tarcie cebuli. Bez okularków nie próbuj. Po prostu wypłyną cię uczy. Oczy ci wypłyną. Od łez.
1: Dzięki za radę. Dzięki.
0: 3 słowa dla ciebie, opowieść 30 sekund. Zapisz słowa w pamięci i startujemy. Wielbłąd, wiertarka, książka kucharska. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: Start.
1: Uwielbiam gotować i czytać z książki kucharskiej, nawet gdy jestem w Egipcie. Jeżdżąc na wielbłądzie, studiuję tą piękną lekturę. Nawet gdy naprawiam coś w garażu, wiercąc wiertarką i myślę coś o Egipcie, czytam książkę kucharską i gotuję. Dzięki.
0: Dzięki. Powiem ci szczerze, że chciałem cię zapytać, jak jesteś w Egipcie i myślisz o tym wielbłądzie i czytasz książkę kucharską, to co ci się udało ugotować?
1: Oj, wszystko.
0: Wszystko.
1: Wszystkie te pragnienia i marzenia mojego męża. O. Wszystko damy radę.
0: All inclusive. Zapachniało bardzo seksualnymi daniami z afrodyzjakami. Pozdrawiamy ciebie i męża. Hej.
1: Dzięki bardzo.
0: Jak będziecie gotować, to ubierzcie się w jeden fartuch radiowy. Pa.
1: Pa.
0: A teraz się zakręcicie z New Religion, Bibi Rexa i Faithless. No i wracamy do was za chwilę w Imprezowym Młodzie.

0: sama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z Wami.
7: Mamy dla Was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
7: Prognozy pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
16: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
17: Oczywiście.
16: Dziękuję.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
17: Którego?
18: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
17: Oczywiście.
18: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
17: Oczywiście.
16: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
21: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Bo w Media Ekspert taniej masz.

0: MoveMediaExpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM w wakacyjny wieczór.

0: 21.50, no to już jesteśmy po biforze. Czy u Romana już jest po biforze? Dobry wieczór, Roman.
1: Jest dobry wieczór.
0: No jest dobry wieczór, to wiemy, bo są gry i zabawy dla dorosłych. Zaskoczyłeś Armelię tym, że powiedziałeś, że zaraz wracasz na pyszną kolację, którą przygotowuje twoja żona. I co będzie na kolację?
1: To będzie taka kaszka.
0: Kaszka.
1: Z warzywami. Hmm. Tak na delikatnie.
0: Bardzo na delikatnie, dietetycznie.
2: Wiadomo, bo też...
1: Miała być mięsiszczyzna, ale no niestety tak tam brakło.
0: Rzucamy trzy słowa.
1: To jest cichotka.
0: Trzy słowa. Ty opowiadasz opowieść przez 30 sekund, używając tych trzech słów. One są wyjątkowo paskudne, wymyślone przez Armelię. Po pierwsze, masaż.
2: Przepraszam.
0: Masaż, litchi, detektyw. Startujesz. O, przepraszam.
2: Brawa.
0: Brawa już mi się wcisnęły.

0: Że tajskie.
1: Ale zaproponuj małżonce wygrany właśnie
2: fartuch
1: radiowy kultowy. Smaczne wszystko jest, jak gotuje się w tym. Trzymaj się, Roman.
3: Super.
1: Hej.
3: Dzięki.
2: Dzięki, pa.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Przepis na lato.
1: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
10: A zaczynamy od Kamiennej Góry i poszukiwań osoby, która zaatakowała i poważnie zraniła 15-letniego chłopca. Trafił on do szpitala. Później o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej odkryto kolejne szczątki ponad 50 osób. W faktach sportowych z kolei sprawdzimy, jak Hubert Hurkacz radzi sobie w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Kanadzie. Policja poszukuje osoby, która w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku zaatakowała 15-letniego chłopca i raniła go ostrym narzędziem. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo na temat tego ataku?
11: Do zdarzenia doszło przy ulicy Księcia Bolka. W pobliżu odbywa się właśnie Zale Fest. To jedna z głównych atrakcji tegorocznych Dni Kamiennej Góry. Kto ugodził chłopca, na razie nie wiadomo, powiedziała RMF FM oficer prasowa policji w Kamiennej Górze, aspirant Katarzyna Trzepak.
12: Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, także oczywiście doprowadzenie do zatrzymania podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn.
11: Obława jest trudna, bo w rejonie zdarzenia znajduje się bardzo dużo osób. Policja apeluje o ostrożność, zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
10: Na Wołyniu odkryto szczątki ponad 50 osób, w tym 26 dzieci, poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. To efekt prac ekshumacyjnych prowadzonych w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku doszło do zbrodni na Polakach. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiadomo o najnowszych odkryciach?
13: W Woli Ostrowieckiej ekshumowano szczątki 48 osób, połowa z nich to dzieci. Większość najmłodszych ofiar miała mniej niż 12 lat, a najmłodsza zaledwie kilka miesięcy. Mogiła znajdowała się na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Na wielu czaszkach widoczne były ślady obrażeń tylnej części głowy. Kolejną mogiłę odkryto w Ostrówkach. Tam odnaleziono szczątki 6 osób, w tym 2 dzieci i 2 kobiet. Na kościach widoczne były ślady ran postrzałowych. Ze szczątków pobrano materiały DNA. Ma to pomóc w identyfikacji ofiar. Historycy szacują, że do odnalezienia pozostaje jeszcze około 300 osób. Poszukiwania prowadzone są w kolejnych miejscach, między innymi na tak zwanym Trupim Polu, jednak na razie nie przyniosły kolejnych odkryć. Uroczystości pochówku odnalezionych ofiar odbędą się 30 sierpnia w specjalnej kwaterze na cmentarzu w Ostrówkach.
10: Wołodymyr Zełański dziękuje Senatowi Stanów Zjednoczonych za przyjęcie zdecydowaną większością głosów ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały półtora roku. Ustawę nazwano na cześć jej współautora, senatora Lindseya Grahama, który zmarł w lipcu. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów.
14: Fakty prosto z kina w RMF FM.
10: Vincent Cassel, buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood, zagrał jedną z głównych ról w Historiach równoległych. Film powstał z inspiracji dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Aktor znany z ról silnych, agresywnych bohaterów, tym razem gra zupełnie inną postać.
15: Zawsze lubiłam grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, próbuje się wyglądać na starszego. Kiedy jest się starszym, robi się odwrotnie. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. Ja lubię się tym bawić, nie odbieram tego osobiście. Mam do tego zdrowy dystans, chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo. Jak długo jeszcze?
10: O fascynacji dekalogiem, byciu wiecznie obserwowanym i o pelerynie Batmana aktor opowiedział w wywiadzie Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A Historie równoległe w kinach już za tydzień.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Na ostatnie już wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
16: Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął spotkanie trzeciej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak wygrał pierwszego seta z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem 6-3. Trwa druga partia, w której Hubi prowadzi 3-2 i ma już na koncie przełamanie. Wisła Kraków prowadzi z Wisłą Płock 2-1 w spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Biała Gwiazda może liczyć na hiszpańskich napastników. Najpierw do siatki trafił Angel Rodado, potem Jordi Sanchez, który z 4 golami jest na czele klasyfikacji strzelców. Dla nawciarzy strzelił Bośniak Said Hamulicz. Przy Reymonta teraz minuta 76. W pierwszej lidze trwa spotkanie Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów i mamy remis 1-1. Polska zorganizuje tegoroczne i przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Turniej odbędzie się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Na pewno weźmie w nim udział mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Środkowy Mateusz Bieniek cieszy się, że tym razem nie trzeba jechać aż do Brazylii.
17: Wyjdzie nam daleka podróż, już nauczeni doświadczenia z tamtego roku, gdzie ta podróż sporo nas kosztowała, to teraz gramy u siebie w kraju, więc naprawdę to jest fenomenalna wiadomość. A gra wiadomo przy naszych kibicach to jest coś szczególnego.
16: Tegoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w połowie grudnia. Duńczycy uzupełnili stawkę finalistów drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Wygrali dzisiaj półfinał w Rydze i pod koniec sierpnia powalczą o zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Warszawie z Polską, Australią i Wielką Brytanią. Jutro w Rydze żużlowa Grand Prix Łotwy i kolejna odsłona walki o tytuł indywidualnego Mistrza Świata.
9: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych. Zapraszamy do wspólnego oglądania filmów, tym razem w radiu. Darek Maciborek i Armelia, będą momenty.
18: I to jakie przyszykowaliśmy dla nas też coś fajnego.

0: I przy tym nagraniu mówię to The Sun, to jest ten moment, gdzie dostajecie drgawek. No i na parkiecie i też pod skórą. Google mówię to The Sun. 12,2 miliony znacie na pamięć, gry i zabawy dla dorosłych też. Wieczorny quiz tym razem wjeżdża z filmami pod tytułem Film mi się urwał. Jeżeli ktoś zna, to zapraszamy do zgłoszenia się. 12,2 miliony, ale zgłoście się króciutką opowieścią o waszym ulubionym momencie z filmu.
1: Właśnie tak, ja będę czekać na wasze telefony, ale no zaskoczcie mnie, wiecie, tak troszkę kreatywności tutaj
0: takim,
1: trzeba.
0: Takim momentem
1: taki
0: zaskoczcie.
1: Moment.
0: Filmem z momentem, 12,2 miliony.

0: cud wokalny Toni Braxton, Unbreak My Heart. Tylko z tego wielkiego hitu można by było nakręcić jeden wielki film. Dobry wieczór, Robercie, dzień dobry, nie wiadomo kiedy to pójdzie. Wiadomo, że w radiu pójdzie za chwilę film z twoim udziałem. Hej, hej.
1: Dobry wieczór, witam radio słuchacze, witam państwa w studiu.
0: Słuchaj, no my jesteśmy na ty, no bo jesteśmy w kinie z momentami. Zabawa polega, pod tytułem film się urwał na tym, że my prezentujemy
1: jak żona dowie, że z momentami ma
0: z momentami, to będzie bardzo
2: z momentami.
0: Więc prezentujemy słynny fragment filmu, przerywamy, no bo film się urywa, a twoim zadaniem jest no dopowiedzieć, co aktor miał wtedy na myśli. Mam nadzieję, że wszystko jasne. A więc wersja skrócona dla ciebie.
3: Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się.
0: I?
1: Zarobiony jestem.
2: Brawo!
1: Do świąt wystarczy. Scena ze filmu Miś. Polska klasyka, drodzy
0: Polska,
1: państwo.
0: Polska klasyka, Stanisław Bareja.
1: Tak.
0: Słuchaj, no to dla małżonki mamy fartuch bardzo z momentami, jak będziecie gotować w kuchni.
1: To jednak się dowie.
0: To się dowie. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję, pozdrawiam w drodze do domu. Pozdrawiam. Reklama. Tak zakręconej

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
15: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
16: Na zdrowie.
15: Dziękuję.
16: Po reklamie.
17: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Spin Doctors i Two Princes. No to jest nagranie, które podkręca atmosferę w takich zabawach dla dorosłych. Że Two Doctors. Że Two Doctors od filmów. Chociaż jest jeszcze jeden asystent, który może zostać mistrzem odgadywania filmów. Robert, mam jakieś déjà vu, ale też Robert.
1: No tak się złożyło.
0: Tak się złożyło. Wiem, ale nie wchodzę w szczegóły, jakim fragmentem filmu Sex Missy przekonałeś Armelię, żeby wejść do finału. Ale nie pytam, który to był Sex Missy moment. To zostanie między wami.
2: Cichutko.
0: Mamy dla ciebie fragment kultowego filmu. Twoje
1: ale
0: zadanie.
1: Ale to nie był na pewno fragment z Bocianem.
0: Nie z Bocianem, dobrze.
1: Nie z Bocianem.
0: Ale może z Robotnikami.
1: Dobrze. Nie było takich.
0: Robert, w takim razie, dla ciebie fragment, który chcemy, żebyś dokończył.
3: Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
4: Nie kop pana, bo...
0: Nie kop pana, bo...
1: O kurczę.
0: I zaczęła się górka. Ale przynajmniej wiesz, jaki film?
1: No też Barei oczywiście.
0: Oczywiście, że nie, ale też reżysera innego. To zostawiamy w takim razie temat otwarty. 12,2 miliony. Robert, dziękujemy ci za udział.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się. Ktokolwiek wiedział, ktokolwiek słyszał, gdzie urwał się ten film i zna końcówkę, no to 12,2 miliony. Tak zgarniemy was z drogi przy tej

0: najnowsza Taylor Swift. I knew it. Ale ja wiedziałem, że będziecie wiedzieć. Marek, dobry wieczór. Prosto z drogi, czy z odpoczynku, z urlopu?
1: Dobry wieczór. No z drogi, jadę.
0: No to jeszcze raz przypomnę.
2: Bieszczady!
0: To Połoniny od nas za chwilę będziesz pozdrawiał. Teraz przypominamy ten przerwany film.
3: Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
2: Nie kop pana, bo...
0: Nie kop pana, bo...
1: Bo się spocisz.
0: Uwaga.
3: Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali.
2: Nie kop pana, bo się spocisz.
0: Słuchaj, po jednej nutce odgadłeś zdecydowanie. Pozdrawiam od nas Połoniny. Wiesz w reżyserii jakiego filmu? Tytuł w sensie?
1: Juliusz Chodkowskiego.
0: A tytuł filmu?
1: Tytuł filmu? King Size.
0: No po prostu.
2: Brawa, no wszystko. 100% z tego testu.
0: Podwójna nagroda dla ciebie, czyli oprócz jednego fartucha to jeszcze drugi. Masz komu przekazać taki fartuch radiowy kuchenny?
1: Pewnie, żona i kochanka.
0: To trzech nie mamy, Robert. Trzymaj się. A mówiłem, że będą filmy z momentami. Hej.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę... oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
7: A na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na S8 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Faktach także Kraków, który ma kolejnego kandydata na prezydenta, a tym, którzy planują weekendową wycieczkę w góry, podpowiadamy, jak dobrze się przygotować, tak aby nie zaskoczyła was pogoda. Kierowcy, są utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu, na odcinku między węzłami Niegów-Trojany. Samochód osobowy wypadł tam z drogi, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Policjanci prowadzą czynności z dwoma zatrzymanymi 16-latkami w sprawie wczorajszego brutalnego ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze.
8: O godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody człowiek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
7: Informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, rzecznik policji w Kamiennej Górze. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Wciąż nie wiadomo jednak, skąd władze samorządowe wezmą pieniądze na likwidację tego składowiska. Sygnały o tym miejscu dostaliśmy od was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może się wydarzyć w tej sprawie.
9: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
10: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
9: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
11: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska. My, jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
9: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
7: Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
12: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
13: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskie. Idiotycznym populizmem.
12: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
14: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
12: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
5: Tym żyje Kraków.
7: Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty już ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z tej funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Planujecie weekendowy wyjazd w góry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
15: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście Zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec odwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
7: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A kolejne fakty RMF FM punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz porozmawiam o tym, co dzieje się w Krakowie. A dzieje się sporo, bo wystartowała kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Z nami jest profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, zacznijmy od pytania, co wiemy po tym początku kampanii? Co możemy już z tego, co się wydarzyło, no w dość krótkim czasie, chociaż długo trwały przygotowania i oczekiwanie, co możemy już powiedzieć o tej startującej kampanii?
2: Nasza wiedza nie jest mała, dlatego że kampania prezydencka, tak to nazwijmy, zaczęła się wraz z referendum, kiedy to podjęto inicjatywę zbierania podpisów, potem argumentowania, a wreszcie zachęcania do udziału w referendum i głosowanie za odwołaniem urzędującego prezydenta. Więc to był element takiego pobudzenia politycznego krakowian, które, jak wiem, zaowocowało decyzją pozytywną, w sensie odwołania prezydenta, choć nie rady. I w zasadzie inicjatorzy chyba liczyli, że płynnie wejdą w kampanię wyborczą, ale tutaj protest referendalny trochę przyhamował. Może i dobrze tę kampanię, no bo przecież mamy wakacje, gorące lato. Chyba sami inicjatorzy chcieliby swoją kampanię realizować w takich komfortowych warunkach. I to w zasadzie decyzje sądowe im to umożliwiły, to znaczy przesunięto termin wyborów, znaczy odsunięto decyzję w czasie, jeśli chodzi o ogłoszenie terminu. Teraz wiemy, że będzie to 27 września, pierwsza tura. No i w międzyczasie zgłosili się kandydaci. Pojawiły się nazwiska oczekiwane i nieoczekiwane, więc to wszystko się zaczęło, choć formalnie nadal czekamy na zarejestrowanie kandydatów, a potem kampanię, która będzie raczej krótka, między 3 a 27 września, to raptem 3 tygodnie z hakiem, prawda?
1: No właśnie, ktoś rozpoczął falstartem, panie profesorze, pana zdaniem? Ktoś wyszedł za bardzo przed szereg i mogło mu to zaszkodzić?
2: Tak zmuszony do wyboru wskazałbym jednak na z jednej strony na tych inicjatorów referendum, którzy od razu, prawda, tutaj ruszyli, zwłaszcza z krytyką tego obywatela, który zgłosił skargę referendalną, przecież miał do tego prawo, tak jak oni, do referendum, a z drugiej strony mi się wydaje, że falstart popełnili też liderzy partyjni, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, nominując, wskazując swojego kandydata w Warszawie, panią Monikę Piątkowską, senatorkę, która niedawno ten mandat senatora objęła. Wydaje się, że tutaj i sondaże to pokazują, i taka, no właśnie, niemrawa kampania, to, że ostatecznie kandyduje z komitetu nie tych partii, ale z własnego, coś tutaj nie współgra w tej ofercie. No ale też kandydatów jest kilkunastu, jest w czym wybierać. Tu można mówić o tych, którzy na pewno nie mają szans na wejście nawet do drugiej tury, ale chcą zaistnieć politycznie, bo medialnie, bo to jest okazja, bo to są wybory, bo mamy rok bez wyborów, więc będzie o nich głośno w mediach. O to
1: chodzi. No właśnie, panie profesorze, wspomniał pan o inicjatorach kampanii, ale też z tyłu tej kampanii referendalnej zawsze było to oczywiste. Stoi Łukasz Gibała, który ma dzisiaj oficjalnie ogłosić swój start. To jest główny faworyt. On już czterokrotnie, to będzie czwarty raz, startuje w wyborach. Nigdy mu się, na prezydenta, nigdy mu się nie udało. Teraz to się zmieniło?
2: Tak, czwarty raz Łukasz Gibała będzie kandydował. Też mówi się o tym, on to potwierdził, że patronował w jakimś stopniu inicjatywie referendalnej. Skoro jest takim wytrwałym kandydatem, to pewnie tej okazji by nie przepuścił. Sondaże pokazują, że ma największe szanse. Ma też zaplecze polityczne w postaci swoich zwolenników, których jest niemało, bo przecież był w drugiej turze w poprzednich wyborach w 2024 roku. Niewielką różnicą przegrał. Wreszcie ma przeciwko sobie słabe i porozbijane partie. O kandydatce KO i PSL już mówiłem. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to rozłam w tej partii też pewne zamieszanie powoduje. No i te pozostałe partie, nie mające już takiego na rynku, przynajmniej krakowskim, poparcia, zapewne nie liczą na kandydata, który wygra, być może liczą na drugą turę. I na tym tle wszystkim Łukasz Gibała ze swoim doświadczeniem w kandydowaniu, ze swoim doświadczeniem politycznym, w końcu był posłem przez dwie kadencje, ma stopień naukowy, jest przedsiębiorcą, to mi się wydaje, jest radnym, ma szansę, żeby przekonać znaczną część Krakowian do swojej oferty.
1: A o czym będzie ta kampania przede wszystkim, panie profesorze? To znaczy, czego ona będzie dotyczyć? No bo to jest jednak kampania samorządowa. Ona ma znaczenie polityczne, ogromne znaczenie dla polityki ogólnopolskiej. No ale jednak jest to kampania samorządowa. Czego będzie dotyczyć?
2: Samorząd terytorialny jest też instytucją polityczną. Jego organy wykonawcze stanowiące pochodzą z wyborów powszechnych. Więc tutaj polityki... Od polityki nie uciekniemy. Natomiast no, to oczywiste, że będzie ta kampania dotyczyła kluczowych problemów Krakowa, poruszonych między innymi w czasie kampanii referendalnej, poruszanych w poprzednich kampaniach, w referendum w 2014 roku, o którym już mało kto pamięta, to wtedy krakowianie powiedzieli, czego chcą i czego nie chcą bardzo wyraźnie, czyli nie dla igrzysk, tak dla ścieżek rowerowych, dla metra. Myślę, że kwestia budowy metra będzie tutaj jednym z elementów kampanii, ale też, no właśnie, ponieważ mamy taki okres ciszy wyborczej w sensie ogólnopolskich wyborów, rzadko się w Polsce zdarza, żeby nie było w ciągu tych kilkunastu miesięcy powszechnych wyborów, to przyjadą politycy krajowi i będą obserwowali te wybory, będą się angażowali w kampanię, bo dla nich to ważna wskazówka, no i też taki może dobry moment na start w jakiejś nowej odsłonie, zwłaszcza tu myślę o tych nowych inicjatywach politycznych po prawej stronie. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska zawsze miała większość w Radzie. To jest Kraków, to elektorat właśnie taki bardziej KO, zbliżony do KO. Będzie ciekawie i kampania też myślę będzie ciekawa, choć krótka.
1: A myśli pan, że Rozwój Plus, bo wspomniał pan o tym rozłomie Mateusza Morawieckiego, wystawi w Krakowie swojego kandydata, czy jednak zdecyduje się w imię trochę łagodzenia napięć poprzeć kandydata PiSu?
2: Tak zmuszony do wskazania, to powiedział, że jednak nie wystawi, dlatego że jest to struktura dość nowa i jeśli by ten start był falstartem, jeśli by ten kandydat nie zdobył tam powyżej 5%, to nie byłoby się czym chwalić. Jeśli by wystawił, to kandydata silnego i w jakimś porozumieniu, bo partia centrowa, o której marzy Morawiecki, do której się przymierza, musi mieć zdolności koalicyjne z lewa, z prawa i jeśli Rozwój Plus wystartowałby samodzielnie, zdobyłby mało głosów, kandydat by nie rzucił na kolana krakowian, to moim zdaniem byłaby to porażka na starcie i to byłby właśnie ten falstart, o którym tu mówimy, więc raczej nie byłby wskazane tak z punktu widzenia interesu tej nowej organizacji, aby tak zaczynać.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Port Polska. Właśnie tak nazywać ma się obecnie przynajmniej nowe, największe lotnisko w Polsce, w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Teraz, no bo pamiętacie, że kiedyś nazywało się inaczej. A nie wiadomo, czy jak się władza zmieni, to nie będzie się nazywać jeszcze inaczej. To wszystko jest możliwe, ale w ostatni piątek odwołany został prezes spółki, który odpowiada za te inwestycje, Filip Czernicki, i pojawia się pytanie, co dalej. W Faktach o 7 mówiliśmy o tym, że coraz bliżej jest start budowy. Takie są ustalenia naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Michale, no już niezależnie od nazwy. Nazwa się może 10 razy zmienić. Ty nie, ale spokojnie, na pewno mamy czas, jeszcze się może zmienić.
2: Był Centralny Port Komunikacyjny, Solidarność, teraz Port Polska, rzeczywiście tego się trzymamy. Na dzisiaj.
1: Na dzisiaj jest tak, jak powiedziałeś, ale co innego chciałem się zapytać. Kiedy ta budowa ma fizycznie ruszyć, bo sporo o niej od dawna słyszymy.
2: Ta pierwsza łopata symboliczna według planów ma być wbita pod koniec września, najpóźniej na początku października. Tam ma być na początku palowanie, utwardzanie gruntów, kilka tysięcy pali ma być wbitych właśnie w ziemię w Baranowie, ale żeby to faktycznie było możliwe, najpierw muszą skończyć się wywłaszczenia za odszkodowaniami. My dzisiaj uzyskaliśmy nowe informacje na temat skali tych odszkodowań. Te odszkodowania i kwoty finansowe z nimi związane to ma być ponad 500 000 000 zł. Na razie brakuje jeszcze 37 działek, żeby ta budowa mogła ruszyć. Około 140 jest już kupionych. Tutaj mówimy o tym pierwszym etapie, gdzie właśnie ta ziemia ma być utwardzana, gdzie ma powstać terminal, a obok dworzec kolejowy.
1: Ty odwiedziłeś wczoraj Mazowiecki Baranów, gdzie ma powstać lotnisko. Jak teraz wygląda to miejsce?
2: Tam jest jeszcze dosyć sielski, rolniczy krajobraz. Pojawiają się znaczące banery, które jeszcze wiszą na niektórych ogrodzeniach. Te banery pamiętam sprzed kilku lat. Na nich jest hasło nie dla CPK, nie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam jeszcze ta dawna nazwa się pojawia, ale niektóre banery są już trochę wyblakłe i nie widać już tak dobrze tego słowa nie. To też może być znaczące, a mieszkańcy mówią, że niektórzy przekonali się trochę już do tej budowy. Niektórzy pogodzili się z nią, a niektóre wsie już po prostu zniknęły, bo sporo osób się po prostu stamtąd wyprowadziło.
3: No, wsie już są powyprowadzane.
2: A kto został? Dużo osób zostało?
3: Tam już na tych wsi, co miały do wytego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
2: Straż pożarna?
3: Tak. To już dwie straże już są skasowane.
2: Te procesy cały czas trwają. Wiemy, że jest jeszcze kilka rodzin, które nie chcą się stamtąd wyprowadzić i z tymi rodzinami prowadzone są negocjacje i te negocjacje mają zakończyć się w najbliższych tygodniach, najpóźniej do początku jesieni, tak aby mogła fizycznie tam w Baranowie ruszyć budowa.
1: Mówisz o tym, że są jeszcze takie rodziny. Ile jest takich mieszkańców? Ile rodzin w Baranowie wciąż nie chce się wyprowadzić, nie chce zostawić? To jest też zrozumiałe w pewnym sensie. Sentyment. Tak. Całe życie tam spędzili, no nie jest łatwo się wyprowadzić. Ale ile jest takich rodzin?
2: Mówi się o kilku rodzinach. Kilku rodzinach, które są właścicielami często dużych, bardzo działek, dużych terenów rolniczych. Wiemy, i takie mam też informacje właśnie ze spółki CPK. Plan jest taki, że do września te sprawy związane z wywłaszczeniami zostaną załatwione. Tutaj mówimy, przypomnę, o kwocie ponad 500 000 000 zł właśnie, jeśli chodzi o odszkodowania. To jest około 900, ponad nawet 900 właśnie działek, których dotyczy ten pierwszy etap lotniska. Jeśli chodzi o ten absolutnie pierwszy, gdzie ma być wbita pierwsza łopata jesienią, tam sprawy są pozałatwiane. Natomiast jeśli chodzi o ten dalszą część tego terenu, gdzie właśnie lotnisko ma powstać i ma być gotowe według planów za ponad 6 lat w 2032 roku, tam jeszcze część działek czeka na wykupienie za wywłaszczeniami właśnie.
1: Dziękuję bardzo, Michał Dobrołowicz. Dzięki Ci za te informacje. Będziemy oczywiście śledzić tę sytuację z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem, co dzieje się w porcie Polska.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: somebody else.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Dziś z naukowcami, samorządowcami i przedstawicielami przemysłu kosmicznego spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla projektu w kopalni Wujek. Pomysłodawca tego projektu, dr Tomasz Rożek, przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
3: Tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią. Sprawdźmy technologie autonomiczne, technologie związane z funkcjonowaniem człowieka, z filtrowaniem powietrza, z uzdatnianiem wody, z hodowlą czy uprawą roślin. I taki jest mój pomysł na to, co może się dziać pod ziemią. To, co dzieje się na powierzchni, to coś w rodzaju takiej linii Forda, ale dla satelitów. Czyli budowa konkretnych urządzeń, które pozwoliłyby kompleksowo przetestować, certyfikować to wszystko, co i tak musi być przetestowane. Tylko, że dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu. Zróbmy z tego rzeczywiście linię taką produkcyjną. Przemysł kosmiczny, a mój pomysł był konsultowany z przemysłem kosmicznym przynajmniej na kilku etapach, mówi jasno, gdyby to było, byłoby nam łatwiej, byłoby nam szybciej i byłoby nam taniej. Ta część naziemna to nie tylko komory testowe, wycząsarki, komory wysokiego promieniowania czy wysokich temperatur, ale to, i to dla mnie jest tak osobiście niezwykle istotne, to także miejsce dla edukacji. Polska szkoła o kosmosie nie mówi praktycznie nic, a równocześnie wszyscy przez różne przypadki odmieniamy to, że przemysł kosmiczny to przyszłość.
4: To się wydaje jednak wszystko jeszcze bardzo odległe. Czy pan też to tak widzi, że to jeszcze naprawdę lata przed nami?
3: Dla mnie kilka lat to nie jest odległa perspektywa. Jeżeli zapadną wszystkie potrzebne decyzje, to niekoniecznie musi być tak, że budujemy całość i dopiero wtedy zaczynamy działać. Przemysł kosmiczny już dzisiaj mógłby wiele testów przeprowadzać tutaj w kopalni Wujek czy w dowolnej innej. Problemem są kwestie prawne, ale nie finansowe. Do takiej zwykłej kopalni to nie jest tak prosto kogoś tam wpuścić z dowolnym urządzeniem. I tak naprawdę dzisiaj to jest ta bariera największa, jeżeli mówimy o rozpoczęciu czegoś. Więc tak, myślę, że gdyby decyzje wszystkie zapadły, to tak naprawdę ta mapa drogowa byłaby rozpisana nawet nie na kilka lat, tylko na kilkanaście. Ale to nie znaczy, że dopiero za kilkanaście lat można by działać.
4: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również, tak?
3: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy. Teraz kolejnym etapem i nad tym fundacja, którą prowadzę, już pracuje, będzie stworzenie listy tych obiektów i tej infrastruktury, która musi być wyłączona spod procesu likwidacji. To nie jest tak, że wszystko, co jest za moimi plecami i że wszystko, co jest pod naszymi nogami, jest przydatne. Natomiast niektóre rzeczy tak.
2: Z doktorem Tomaszem Różkiem rozmawiała Anna Kropaczek.
1: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24.

0: teraz będą oni, to zrobię głośniej.
1: Tak, a oni to my, czyli radiowcy bez cenzury.
2: Tomasz Albertowski,
0: Jacek Tomkowicz
1: i Przemysław Skowron. Dzień dobry. Dzisiaj w historii dla dorosłych my się Bondem nie bawimy, czyli wszystkie zabawki prawdziwych szpiegów.
2: Prawdziwych? A.
1: Dzisiaj w historii dla dorosłych mówimy o zabawkach szpiegowskich, ale nie o tam stołach do ping-ponga czy o warcabach, tylko o takich urządzeniach ułatwiających zdobywanie informacji.
0: Tak, bo generalnie szpiegowanie to jest brzydka rzecz. To jest jak ściąganie w szkole. Tak.
2: No coś takiego, z tym, że nie do końca. Nie do końca, bo szpiegowanie jest brzydkie, kiedy nas szpiegują, a całkiem ładne, kiedy my kogoś szpiegujemy. Tak jest.
1: Agenci obcych służb to są brzydcy szpiedzy. I to są przestępcy, a agenci naszych służb to są szlachetni wywiadowcy, oczywiście i odwrotnie,
0: tak,
1: prawda?
0: Każdy kraj, w tym Polska, jest celem operacji obcych wywiadów i należy zachować daleko idącą ostrożność. No i nie chlastać jęzorem na prawo i lewo, nie?
2: Tak, nie przyjmować drinków od nieznajomych w ciemnych okularach ze sztuczną brodą i w różowej pelerynie.
1: Tak, prawda? Nawet jak to nie szpieg, to gość może być niebezpieczny z innych, nierzadko seksualnych powodów.
2: Prawda? Unikajmy.
0: Tak, a moim zdaniem szpiegowanie powinno być jawne. To znaczy, że trzeba opublikować wszystko, co się wie w internecie i jak każdy to zrobi, to będzie taniej i nie trzeba będzie szpiegować.
1: No coś w tym jest, bo teraz tacy szpiedzy, prawda, mają mnóstwo kosztownej roboty. Oni tam przeglądają się w wystawach sklepowych, prawda, włóczą się po zoo, grzebią pod ławkami za karteluszkiem, no takie rzeczy tam działają.
2: Wtykają paluchy w jakieś szczeliny, uczą się durnych haseł. Czy pan sprzedaje kościane guziki? Tak, ale dzisiaj mam kubańskie cygara. A to dobrze, bo rok temu o tej porze padała ekonomia.
0: No, muszą wystawiać na parapecie 7 koni na biegunach, żeby oznaczyć punkt spotkania. No i tak dalej, no wiemy, znamy to z książek, z filmu.
1: Tak. Powiem wam, że całe to szpiegowanie to jest zabawa dla facetów, którzy albo jeszcze nie dorośli, albo już zdziecinnieli, po prostu.
0: I za chwilę opowiemy, jakie zabawki do tej zabawy przygotowywali sobie chłopcy, no i dziewczyny też, żeby zabawa w szpiegowanie charakteryzowała się, no, pewnym fanem i flowem. O tym za chwilę.
1: Teraz przechodzimy płynnie w ten sposób do najgorętszej filmowej premiery ostatnich tygodni, do nowego Bonda, do nowego Jamesa Bonda.
2: Jeszcze nie widziałem, ale mam w planach i mam nadzieję, że będzie strzelał z guzików, podsłuchiwał spinkami do mankietów i oślepał przeciwników uchem.
0: Tak, ja potrafię oślepić czołem. Jak jest duże słońce, ale to ci kiedyś pokażę.
1: Ale my dzisiaj zupełnie na poważnie zajmiemy się zabawkami Bonda.
2: My i na poważnie? Tyś widział.
1: Na tyle poważnie, na ile się da, prawda? Sprawdzimy, ile w tych wszystkich szpiegowskich filmach jest prawdy i czy ci prawdziwi szpiedzy rzeczywiście mają takie cuda pochowane na przykład tu i ówdzie.
0: To po kolei, bo takie na przykład, nie wiem, małe aparaty i mikrofony w długopisach, nie? Tam pochowane, w pudełkach zapałek.
1: Dokładnie.
0: To jest coś takiego, czy nie?
2: Nie, no, śmieszanko. Takimi rzeczami to się dzisiaj nawet chińskie dzieci na chińskich placach zabaw bawią.
1: Dokładnie, i to jeszcze wszystko możesz kupić sobie za dychę w tym takim sklepie, wszystko za 4 zł.
0: A to, że dokumenty i szyfry były chowane na przykład, nie wiem, w papierośnicach i spinkach do mankietów, to jest prawda, czy nie jest prawda?
2: To też każdego maturzysty się zapytaj. Nie w takich miejscach były ściągi.
0: A ty miałeś papierośnicę na maturze?
2: Papierośnicę mi onek daj zabrać, ale miałem ściągi przyklejone pod zwisem męskim ozdobnym.
1: Czyli czekaj, uściślijmy, bo to jest sobota wieczór, już wszyscy mogą się bać, że są momenty. Chodzi ci o krawat w sensie, tak?
2: A zalisz chodził mu o tenże zwis.
1: Tak? A, o zwis męski, dobrze. No to teraz tak, mówicie o takich zabawkach dla dzieci, prawda, przez cały czas. A ja myślałem, że my będziemy o sztuczkach a la James Bond sobie tutaj rozprawiać, opowiadać, rozmawiać.
0: No już. Amerykańskie CIA na przykład potrafiło swoim agentom, uwaga, schować cały szwajcarski scyzoryk w tym.
1: Ale nie możesz normalnie? No w czym chowali scyzoryk?
2: No właśnie. No?
0: W dupie.
1: Aha, no to nie, to chyba, że jak tam chowali, to nie. To
0: normalnie
1: nie było,
0: w CIA-u wymyślili zestaw śrubokrętów, noży i pilników, który mieścił się do takiego czopka. Aha. I jak agent jechał na akcję, to pyk i gotowy.
1: Ale to nie jest taki pyk, to nie.
2: No i o takich konkretach ja dzisiaj chcę gadać w historii dla dorosłych.
1: Tak, a my się słuchajcie, dopiero rozkręcamy, dlatego zostańcie z nami w RMF FM. Słuchajcie, powiedziała wam kiedyś pani na historii, że agenci CIA mieli pochowane scyzoryki w pupach?
0: No nie powiedziała, bo co? Bo się wstydziła. Dokładnie. A my się nie wstydzimy, bo nas nie obowiązuje karta nauczyciela. Możemy o takich rzeczach mówić.
2: Tak, i o takich rzeczach opowiadamy w historii dla dorosłych w RMF FM. Dzisiaj super zabawki, super szpiegów.
1: No to teraz psia kupa.
2: Fajnie.
0: Ale naprawdę, tak? Chcesz grać w tym odcinku, tak? Co następne? Maść na hemoroidy i rajstopy uciskowe na żylaki?
1: Nie, nie, nie, nie. O tym później. Teraz psia kupa w służbie USA. USA w sensie.
0: A po czym poznać taką amerykańską psią kupę?
2: No nie wiem, no jest biało-czerwono-niebieska, w białe gwiazdki śpiewa gwieździsty standard.
1: Czy ja mogę skończyć, bo o co chodzi z psią kupą, czy tak będziecie przeszkadzać mi w kółko? No.
0: Będziemy, ale możesz skończyć.
1: Radionadajnik, amerykańskie szpiony, wpakowali do czegoś na kształt psiej kupy i takim właśnie radionadajnikiem, tak wyczytałem, informowali się w Wietnamie o ruchach wojsk nieprzyjaciela.
2: Bardzo dobra skrytka.
0: Bardzo dobra.
2: Przepraszam kolego, a dlaczego masz psią kupę na biurku? A, przyszedł John, no i nie uwierzysz, stary, no długa historia.
0: Ale to działało?
1: No z tego co czytałem, to kupa miała całkiem niezłe efekty, jeżeli idzie o nadawanie.
0: To ja teraz wjeżdżam z pomysłem szpiegowskim, który nie siadł. Też to znalazłem. Granat w piłce do bejsbola. To jest autentyk.
2: Ale co mogło pójść nie tak?
1: Tak, bo tak, bo to, nie, to brzmi jak pomysł, który łeb urywa po prostu.
0: No właśnie urywał, no.
1: No to w czym problem? No właśnie.
0: To jest autentyk, to też CIA chciało opatentować, bo on się odpalał, jak w coś uderzył i okazało się, że urywał więcej głów i rąk u swoich agentów niż u wrogów.
2: No tak się kończą zabawy w trakcie roboty.
1: Dokładnie.
2: No,
1: tak a już za chwilę o rzeczach, które urywają inne rzeczy. James Bond mógłby naszym polskim agentom wiązać sznurówki. I to w butach na rzepy.
0: W butach na rzepy. Bond mógłby naszym agentom wiązać sznurówki w gumiakach nawet.
2: Tak. A nawet kaloszach.
1: Tak, no. W kaloszach też mógłby, gdyby oczywiście w PRL-u kalosze nie były towarem deficytowym, prawda?
0: Tak, a jak już były w sklepach, to tylko lewe.
2: No, żebyś wiedział, lewe były w sklepach w Gdańsku, a prawe mogłeś kupić w Sanoku. I ludzie spotykali się w Zgierzu i się wymieniali.
0: Dokładnie, a widząc to zachodnie szpiedzy głupieli.
1: Tak, wróćmy do naszych szpiegów, dobra. Trafiłem na polskiego oficera wywiadu o nazwisku Eugeniusz Młodowski, pseudonim Stewart.
2: Dla niepoznaki pływał jako steward na Batorym.
1: Nie. Pana Eugeniusza przeszkolono gruntownie w zakresie łączności oraz technik kontaktu i wysłano do Anglii. I on tam robił zdjęcia, a mikrofilmy wysyłał do kraju schowane w paczkach gum do żucia i kosmetyków.
0: Nowocześnie, tak zmyślnie, tak awangardowo.
1: Tak,
2: tak do przodu. Tak.
1: I uwaga, pan Stewart centralę w Warszawie w tych swoich meldunkach nazywał Zosia. Anglików nazywał Antoni, a Londyn nazywał morzem.
2: Tak? On na przykład pisał, na Times Square na morzu dziś duży ruch.
0: A na Downing Street 10 dziś duże fale.
1: Tak, a jak się skarżył na reumatyzm, to oznaczało, że jest obserwowany. Natomiast informacja o gruźlicy miała być dla centrali, dla Zosi, sygnałem dekonspiracji.
0: To jest lepsze niż 17 żelazek na parapecie, które były sygnałem dekonspiracji w jednej historii o Sztyrlicu.
2: No dobra, ale Sztyrlicem. Ale co ze stewardem? Złapał gruźlicę na morzu?
1: Nie. PRL-u, jak na porządny kraj socjalistyczny przystało, niczego nie było. Więc jak widzieli na poczcie, że idzie bogata paczka z Londynu, gumy, kosmetyki, to rozkradali.
0: Ale co rozkradali?
1: No rzeczy z paczki.
0: Aha.
1: W tym oczywiście mikrofilmy od agenta pana Eugeniusza. I Zosia nie wiedziała, czy na morzu buja, czy Antoni tonie, czy łamie go w kościach, co tak, i jak tak. I gdzie i ten, kto.
2: Taki poczciarz żuł gumy. Co tu jest takie, jakieś te kurde galety?
1: No tak było.
2: I wyrzucił mikrofilm, no. No tak było i tego nie zmienisz. I jak znam życie, to Antoni też przysłał do nas agenta 006 czy tam 005.
1: Tak.
2: Ale jak ten odkrył, że pani w kiosku ruchu ma mięso, to uznał, że albo wpadł, albo oszalał.
1: Tak.
0: I czy komuś to przeszkadzało? No nie.
2: A dziś mówimy o zabawkach szpiegów.
1: Dokładnie. Przed wojną, jeżeli idzie o szpiegów, to wymiataliśmy w świecie, ale w początkach PRL-u łatwo naszym szpiegom nie było. Szczególnie, że towarzysz pierwszy sekretarz Władysław Gomułka uważał, że polski wywiad jest niepotrzebny.
0: Prawidłowo i elegancko. Jak na radzieckiego agenta przystało, no tak. Skoro tak uważał.
1: Ale zmieniło się, gdy szefem PRL-u, dowódcą naszym tutaj prezesem, został Edward Gierek. W 1972 roku powstała nasza własna szkoła szpiegów, tajny ośrodek kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach.
2: Tak, tajny jak cholera, w radiu o nim mówią.
1: I znawcy tematu mówią, że właśnie wtedy nasi agenci dostali do rąk sprzęt a la James Bond. Na przykład urządzenia podsłuchowe ukryte w obcasach butów.
0: A damskich czy męskich?
2: Zaraz, a dlaczego jak buty, to zaraz damskie albo męskie?
1: Właśnie.
2: Ja czytałem na Facebooku, że jest 56 różnych płci.
1: Tak, i dlatego polski wywiad miał podsłuchy w obcasach butów 56 różnych płci.
0: Tak, jak ktoś się czuł kajako seksualny, to nosił czułenka. I nasi agenci byli gotowi. A jak ktoś był kapitano seksualny, to nosił oficerki.
2: A już łapię, tak? Przyjechali Ukraińcy, a nasi agenci ciach, kozaki z podsłuchem.
0: Dokładnie.
1: Tak, przyjechali Japończycy, a tu ciach i mają Japonki z mikrofonem gotowe i już. Nasi agenci mieli też, uwaga, termosy z podsłuchem.
0: Super, nowocześnie i masz zawsze gorące nagrania.
1: Tak. Mieli też kropki. To były takie maleńkie aparaty fotograficzne montowane w parasolach, książeczkach do nabożeństwa albo w krawatach właśnie. Lub takie większe aparaty mieli montowane w budkach lęgowych.
2: Tu się raz Amerykańcy prawie skapowali, bo pytają: ej, hello, a co robi budka lęgowa w nightclubie? A nasz agent: tam chowa ptaszka. I śmiech było, co nie miara.
1: To takie wesołe.
2: Takie rzeczy,
1: jest.
2: Tak.
1: Nasi agenci, słuchajcie, mieli też sprzęt, którego nie było w sklepach.
0: Każdy miał taki sprzęt, bo w sklepach niczego nie było. No,
1: ale nie. Oni mieli, czytałem specyfikację techniczną, magnetofony MAK2S. To nasza Unitra robiła w latach 70. i były tak zaawansowane, że nie wymagały obsługi. Jak zapadała cisza, to się wyłączały.
2: I komu to przeszkadzało? Zapyta ktoś mądry. No nikomu. Nikomu, odpowie inny, ktoś też nie głupi. Historia dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury to niezapomniana wycieczka intelektualna w głąb meandrów dziejów przeszłości, często rozumianych jako koleje dawnych losów.
1: Tak kiedyś o nas napiszą w Wikipedii.
0: Nie inaczej. Dzisiaj o urządzeniach szpiegowskich, które, i tu nie będzie zaskoczenia, służyły do czego? Do szpiegowania.
1: No, tak. Teraz pomówmy o paniach, bo one, panie, kobiety nasze kochane, też szpiegowały.
2: No, Mata Hari.
1: Nie Mata Hari, bo my jesteśmy łysi jesteśmy, więc zero hari na głowie. Nie o tym dzisiaj mówimy. W historii szpiegostwa istniało sporo urządzeń szpiegowskich przeznaczonych dla kobiet.
0: A po co kobietom były gadżety szpiegowskie? Wystarczy, że kobieta pstryknie palcami i facet wszystko wygada, a nawet dołoży coś od siebie.
1: No nie wiem, właśnie może chodziło o urządzenia, bo one służyły do weryfikacji tego męskiego od siebie, prawda? Aha. Na przykład te kobiety szpiedy.
2: Ale czekaj. A jak się mówi na kobiety szpiegów? Szpiedki? Szpiegownice?
0: Szpiegule.
1: Szpiegunki. No mniejsza z tym, no. Popularnym gadżetem szpiegownic były buty z zaostrzonymi obcasami, mogącymi w razie potrzeby posłużyć jako nóż oraz w bieliźnie najeżonej sprytnie ukrytymi sztyletami.
2: Ostre panie. A jak wyglądała bielizna najeżona sztyletami?
0: Jak jeżyk.
1: Groźnie wygląda. Aha. Panie szpiegujące mogły do obrony używać też tak zwanych pieprzniczek, czyli miniaturowych rewolwerów. Aha. Na przykład pani w niebezpieczeństwie mówiła: tam coś tam, ale zupa za mało ostra, a dopieprzę sobie, i dopieprzała klientowi, prawda, tą pieprzniczką.
0: Ciekawe, czy wyposażano szpiegule w solniczki z oregano do pizzy.
2: Ale po co z oregano?
0: A ja wiem, dla odwrócenia uwagi na przykład. Chociaż cynamon byłby lepszy, bo szczypie w oczy. To jakie tam jeszcze były te gadżety?
1: Na przykład szminkami z tajnymi schowkami, z aparatem fotograficznym lub jednostrzałowym pistolecikiem kalibry 4,5 mm. Takie były gadżety, prawda? Były guziki z ukrytymi schowkami.
0: A co można schować w guziku?
1: No faktycznie tam guzik można schować. Ale były długopisy z trucizną, prawda? Można było napisać takim długopisem jadowity list. Albo można było otruć wroga.
2: Ale jak długopisem otruć? Pokaż język, to ci coś na nim narysuje? Albo przybliż ucho, to ci wbije długopis, będzie fajnie.
0: Masz, Adrian, podpisz tym długopisem ustawę.
1: To już odchodzimy od historii i zahaczamy o niewygodną współczesność, prawda? Robi się niebezpiecznie, a zatem zakończmy temat. Może taką podsumowującą myśl ogólną.
0: Prosilibyśmy.
1: Myśl ogólna brzmi tak. Śledź po japońsku. To nie jest poleceniem, by podążać za kimś z pomalowaną na żółto twarzą.
0: Dziękujemy,
1: przepadnie. To danie. Ubogacać. Ubogacanie. To są dwa słowa, które oddają istotę tego, co my robimy.

0: To już niemal godzina druga, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Mierdzigowski. Dobry wieczór, zapraszam. Cieśnina Ormus może zostać otwarta. USA spodziewają się porozumienia Iranu z Omanem. Czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie? Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ma co do tego pewne wątpliwości. Tatry dla najmłodszych? Niektórzy rodzice nie boją się wyzwań. Nasz reporter na szlaku spotkał nawet 5-letniego turystę. Czy szykuje się przełom w sprawie cieśniny Ormus? Stany Zjednoczone spodziewają się wkrótce porozumienia Iranu i Omanu, które pozwoliłoby przywrócić swobodny transport handlowy przez strategiczny szlak. Amerykański urzędnik zapowiedział, że po zawarciu umowy Waszyngton zniesie blokadę irańskich portów. A przez Ormus przed wojną, przypomnijmy, przepływała około 1/5 światowego zużycia ropy. Tymczasem jeszcze Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały pakt obronny. Zgodnie z nim atak na jednego z tych krajów będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak mówił w naszej porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział Karol Nawrocki.
1: Ja jako człowiek prawicy, przy serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera. Raz z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
2: Chodzi o Lex Czarnek.
1: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem znajdziecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: A podczas nich, by odpoczął nasz mózg, wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by było, aby ich nie było, podkreślają eksperci.
4: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
5: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
4: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
0: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistką rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
6: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
7: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
6: Sen spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
8: To już jest jego trzeci wypad.
7: A ile ma?
8: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
9: Sarnie i skale.
8: Za sarnie i skale.
10: Przyszedł tutaj walczyć.
9: Za smokiem.
7: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
9: No jest.
7: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
9: I się bałeś?
7: Troszkę się bałem.
9: Ale mam tu mieć.
7: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
0: No i tak reporter RMF FM Maciej Pałachicki spokojnie mógł wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: To może być naprawdę dobry rok dla rybaków z województwa lubuskiego. Trwają przygotowania do pełnego startu połowów, ale już widać, że trafią się naprawdę ładne okazy. O tym, dlaczego tak jest i czego można się jeszcze spodziewać, opowiedział nam Grzegorz Koza, rybak z lubuskiego Wojnowa. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Ten sezon rybacki, tutaj jeśli chodzi o lubuskie, o Wojnowo, jak to wygląda pod, no właśnie, pod kątem takiego, może nie jakieś ogromne statystyki, ale jest lepiej niż w poprzednich latach, podobnie.